chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąd się pocieniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają na

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

all expect the worst. It works just like a knee.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstki.

fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

kalau

Thanks to

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: Bonjour. Witam wszystkich bardzo serdecznie na aktywacji czwartkowej. Nazywam się Michał Krupa. Ze mną w studiu jest Oskar Pietrosiński.
1: Siemaneczko.
0: Martyna Szmałda.
2: Cześć wszystkim.
0: Nowy rekrut Kamil. Czy chcesz się przywitać?
3: Jeremi, tak. Miło mi pozdrowić wszystkich na antenie.
0: Mikołaj Krzychowicz.
4: Siemka.
0: I realizuje nas Łukasz Sierota. Słuchajcie, no. Co nas dzisiaj czeka? W sumie to nie wiem, no bo
4: ja
0: dopiero wszedłem.
4: Samplowa audycja będzie.
0: No, oczywiście, to na sam koniec.
1: Ale to jak co tydzień, nie?
0: No, co tydzień, no.
4: No ale pytaliście, co będzie, no nie wiem.
0: No dobra. Będzie dyskusja o robieniu pranków, więc dostałeś dosłownie pranka teraz. Czy jeszcze wyrobiony, czy nie?
2: Naprawdę?
1: Słuchaj, przeleciałem tu helikopterem.
0: Tak, to też.
4: No, o ty.
0: Dobra, no słuchajcie. Co będzie, to będzie płyta tygodnia, coś tam było. Stałe elementy, wszystkie materiały, wiadomości, kartka itp. Więc to już niedługo i zaczniemy od pierwszej piosenki. Yeti Kotleti od Dealerka.

Moi drodzy, sytuacja jest taka, że mamy płytę tygodnia pod tytułem Z podziemi od spopielonego. Jest to dość świeży album, który wyszedł w ostatnim czasie. Twierdzą, że to jest album o gatunku elektronicznym.

więc zobaczymy, co to będzie. Co będzie, to będzie. Jest łącznie 7 piosenek i puszczę wam pierwszą pod tytułem Solina 1, bo generalnie jest jeszcze piosenka Solina 2, ale to dla chętnych do podsłuchania. Słuchamy.

0: Sądzicie o płycie tygodnia. No.
1: Teraz jesteśmy na tej.
0: No, co sądzicie o płycie tygodnia?
2: Moim zdaniem brzmi to jak soundtrack z Stranger Things. Ewentualnie jest jakaś piosenka pewnego rapera, który był chyba 2 tygodnie temu na Warsonaliach.
1: Jak ten raper się nazywa?
2: Problem.
1: A, okej. Okay.
2: Ale nie wiem.
1: Myślałem, że będziesz bardziej zagadkowana, ale...
2: Nie, po prostu...
0: To miał być prank, tak?
2: Tak. A propos dzisiejszych, to miał być prank. Nie pamiętam, która piosenka, ale też miała takie wejście, takie elektroniczne, jak się okazuje.
1: O!
2: I dawało mi to taki vibe.
1: Przypomniałem
0: sobie. Wiecie co? To nie jest według mnie elektroniczne. Dzień dobry. Witam kolegę.
1: Ogólnie Mikołaj nam
0: Mikołaj stanął nad moją głową nagle. Ale słuchajcie, to nie jest elektroniczne, to jest po prostu ambientowe. Ktoś to zmigenderował po prostu.
1: Ja bym to ogólnie określił w ogóle jako po prostu muzyka filmowa. Nie wrzucałbym to pod jakiś konkretny gatunek.
3: Policja gatunkowa. Ambient to jest muzyka elektroniczna.
0: Ale wiesz co, no mogli już napisać ambient, a nie elektronik.
3: No ale jakbyś zrobił drum and bassa, to byś nie napisał elektronik, bo to by było umniejszające to
0: no,
3: twojemu.
0: No dlatego
3: utworowi.
0: Mówię, że dosłownie mówimy o tym samym. Dobrze, nieważne. Słuchajcie, okay. Z podziemi to jest album. I tyle mogę powiedzieć. Ja mogę dać okejkę po tym odsłuchu.
1: W ogóle kojarzycie, a propos tej konkretnej płytki, ten taki kawałek jak ta ta ta ta ta ta. Nie wiem, to mi się kojarzyło, bo to często w filmach jest.
0: To brzmi jakbyś miał psychofrenię, ale...
1: O, super. Dobra,
0: sorry, nie, musiałem.
1: Dobra. Kurde, Oskar, jakie ty głupoty gadasz. Przestań do mnie mówić, co?
0: Co?
1: Kto to powiedział?
0: Okay.
3: Nie, no ja go widzę, Oskar.
1: Ale który?
3: No widzę, spoko.
1: Ej, słyszę głos w swojej głowie, dobra,
0: dobrze,
1: nieważne.
0: Dobrze. Myślę, że możemy przejść dalej. Wszyscy dajemy okejkę, czy nie?
1: No,
4: okejka, zdecydowanie duża okejka dla tej płyty.
0: Dobrze, dobrze. No to możemy iść dalej. South Sport Balance od Wiko 63.
5: Entschuldigung, Coach, ich brauche die Kippe beim Aufwärmen.

0: gemacht und dann meinten auf einmal alle einfach:
1: Payload vor, noch ein Tor! Payload vor, noch ein Tor!
2: Nie ma w sobie nienawiści, nie ma w sobie złości. Kiedy go poznałem, nikt nie wiedział o tym przegranym świecie. Wciąż się

0: Jesteś w gmachu ITC. Odbędzie się Silent Disco, organizowane przez WRS Melu. Jest to event organizowany w celu charytatywnym, gdzie pieniądze przeznaczone na wejściówki zostaną przekazane Fundacji Mali Wielcy.
1: A już dzisiaj o 18 zaczęły się przedsesyjne planszówki na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkich studentów UW oraz nie tylko zapraszamy właśnie po to, żeby odświeżyć się troszkę umysłowo i rozpocząć dobrze ten weekend. Zapraszamy, udział bezpłatny.
2: Na Placu Centralnym w Warszawie pojawi się bezpłatna strefa Lego przygotowana z okazji Dnia Dziecka. Główną atrakcją wydarzenia będzie wielkoformatowa konstrukcja z klocków Lego, której centralnym elementem stanie się trójwymiarowy smok. Instalacja ma mieć ponad 8 metrów długości i 2,5 metra wysokości. Atrakcja będzie dostępna od 29 do 31 maja w godzinach 10-20. Gotowy mural pozostanie w przestrzeni miejskiej do 7 czerwca. A kuriera przygotowała ekipa aktywacji czwartkowej.
3: Ja nie wiem,

Center.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Opóźnienie w realizacji wschodniej obwodnicy Warszawy. Studenci MINI realizują projekty dla branży morskiej. Nowa myjnia dla pociągów metra.
1: Domknięcie wschodniej obwodnicy Warszawy ponownie się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że realizacja inwestycji została przesunięta o kolejne 3 lata. Odcinek mający powstać na Wesołej od lat budzi kontrowersje i protesty mieszkańców, głównie ze względu na przebieg trasy przez tereny zamieszkane i przyrodnicze. Obecnie szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038, jeśli wszystko pójdzie sprawnie. Oznacza to, że kierowcy jeszcze długo będą musieli korzystać z obecnych, często zakorkowanych tras przejazdu przez prawą stronę Warszawy. Studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zrealizują projekty dla branży morskiej. W ramach współpracy z przemysłem opracowują rozwiązania dotyczące automatycznym wygrywaniem manewrów statków, prognozowaniem poziomu wody w portach oraz oceną efektywności napędu wspomaganego wiatrem. Projekty powstają przy współpracy z firmami związanymi z gospodarką morską, dzięki czemu studenci mają możliwość pracy nad rzeczywistymi problemami i analizowania realnych danych jeszcze podczas studiów. Trwają testy nowej myjni dla pociągu warszawskiego metra, która powstaje na budowanej stacji techniczno-postojowej Mory. Obiekt będzie służyć do oczyszczenia składów drugiej linii metra i został wyposażony w nowoczesne systemy automatycznego mycia. Jest to kolejny krok w stronę zakończenia budowy metra na Bemowie. Stacja techniczna Mory ma być jednym z najważniejszych zapleczy dla rozwijającej się sieci warszawskiego metra i obsługiwać nowe odcinki linii. A wiadomości przygotował Albert Danuk.

0: Máš to coś. Just a prank, bro.
1: No, ty cloniaczku. My dopiero teraz jesteśmy na antenie, pamiętaj.
0: Tak, słuchaj, zostałeś właśnie sprankowany, jak się czujesz?
1: Kurde, ja zapomniałem, że dzisiaj gadamy o prankach w ogóle i tak sobie mówię, o co ci chodzi, nie? Tak, tak wiesz, bo to było 5 sekund przed włączeniem mikrofonów.
2: Aha, no. Oskar, słyszałeś, co się stało pod Legnicą?
1: Tak, chodziło tam o jajka. Ja wiem, ale to chyba nie jest miejsce i czas, żeby o tym mówić.
0: To na następnej audycji, albo po godzinach, tak? Dobra,
1: a propos pranka, to mam wrażenie, że trochę zostanę sprankowany z głośnością odsłuchu, więc jakbym mógł prosić troszeczkę w górę, to będzie super. Tak.
0: Trzy.
1: O, raz. O, jest super, dziękuję. Prank się udał, ale jesteśmy szczęśliwi.
0: Dobra, słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o prankach i generalnie o wrabianiu innych ludzi. I ja bym zaczął od tego, że niech każdy się podzieli swoim najlepszym prankiem, jakiego zrobił w życiu. To jest bardzo ciekawe według mnie. I ja mogę zacząć, tak, dla inspiracji, nie? I to się wiąże też z Prima Aprilis, bo pamiętajcie, było coś takiego jak Prima Aprilis, jest coś takiego jak Prima Aprilis. Jak było Prima Aprilis parę lat temu, to wrobiliśmy koleżankę grupowo. I ja byłem właśnie tą osobą, która tutaj wykonywała tego pranka, bo wrobiliśmy koleżankę, że jadę na wymianę do Wietnamu. I ona serio w to uwierzyła, mimo
1: czy
0: tego,
1: to
0: że był Prima Aprilis.
1: Czy to jest Erasmus?
0: No,
1: czy
0: wiesz.
1: Jakiś Asia Erasmus?
0: Wiesz, o co chodzi, nie? No i chcecie się dowiedzieć, kiedy się zorientowała, że jednak nie jada? Po 5 miesiącach. We wrześniu.
1: Ja rozumiem, że to był taki długi prank.
0: No, wiesz, no, serio w to uwierzyła, że w Prima Aprilis jej powiedzieliśmy, że jadę na wymianę do Wietnamu.
1: Jeszcze raz kiedy?
0: Prima Aprilis. 1 kwietnia.
1: Okej. Okay. Bardzo przewidywalny prank w sumie.
0: No dobra.
1: Data zobowiązuje.
0: Dobra, podzielcie się swoimi najlepszymi prankami. Jestem ciekawy. Nikt nie ma? Jak to no?
3: No ja mam taki jeden.
0: No.
3: Czy to jest jakiś idealny prank? No nie wiem, ale ma ciekawą dość otoczkę. Bo byliśmy kiedyś ze znajomymi w piwnicy przedszkola. Bo właśnie tam znajomy ma przedszkole. Siedzimy w tej piwnicy, gramy we flanki.
0: Okay.
3: Tam, w piwnicy też jest parking, więc kolega tam miał zaparkowany samochód. I znaleźliśmy w pewnym momencie paletę mleka i paleciaka. I mu zastawiliśmy z każdej strony ten samochód mlekiem. Okay. Tak, że nie mógł wyjechać potem. Jeden parę ton kartonów mleka po prostu.
0: Ktoś coś jeszcze? Martyna, dawaj.
4: Ja mam niestety dziury w pamięci. Wiem tylko, że w liceum i myślałam, że zdążę się dowiedzieć, ale niestety nie. Sprankowaliśmy naszą koleżankę. Nie pamiętam o co, ale dosłownie cała klasa wzięła w tym udział i była totalnie clueless, ale nie mam pojęcia, o co chodziło. Ale tak na co dzień to niestety nie prankuję, jak już to jestem prankowana, więc no przykro, ale to tyle.
5: Ja mogę rzucić taką bardziej anegdotkę z życia niż pranka, ponieważ kiedyś pracowałem na obozie harcerskim na Mazurach i mieliśmy motorówkę z nowiutkim silnikiem. Silnik niestety był źle przymocowany i przy pierwszym rejsie utonął, ale przyjechała kontrola i wszyscy na bazie udawaliśmy, że nie było żadnego nowego silnika. Pan wtedy myślał, no pokażcie ten silnik, jak tam? Fajnie działa, taki drogi był, to na pewno dobrze musi teraz pływać. Ale Tadek, ale jaki silnik? No ten nowy, fajny. Ale my nie mieliśmy żadnego silnika. Wydało się po 2 miesiącach, jak już silnik się znalazł.
0: No, ale były jakieś konsekwencje, czy nie?
5: Nie było na szczęście. Oprócz tego trzeba było zapłacić za naprawę, bo po miesiącu leżenia na dnie jeziora, to nie był w najlepszym stanie.
0: Mikołaj, masz coś?
2: Tak, mam. Zacząłem tym głosem, bo będę się trochę wymądrzał.
1: Jak zawsze.
2: Ogólnie pranki, ja sobie nie lubię tego słowa, ale ogólnie, jeżeli chodzi o wkręcanie ludzi, to ja nie pamiętam dnia, kiedy tego nie robiłem i ogólnie zawsze lubię wkręcać Oskara i mówić mu jakieś bzdury i on potem a potem mówię, to była bzdura.
1: Nie, no nie rób ze mnie takiego ciopciaka, no nie jestem taki nieporadny.
2: Ciopciaka.
1: Słuchajcie.
0: Osła, tak.
2: A może i ogólnie pranki, jakby pranki mi się kojarzą z takim, no wiecie z czym, z jakimś YouTube'em, z jakimś, w sensie z takim prankiem YouTube'owym, że tam ktoś robi salto czy coś.
5: Taka bardziej nostalgia nawet, sprzed jakieś 5-10 lat, taki 2017, podłoga tak. To lawa, coś tego typu.
2: Oh my god, coś takiego. Ale wkręcanie ludzi to jest najlepsza rzecz chyba jaka istnieje, w sensie takie egzaltowanie, takie bycie takim trochę za bardzo, takim trochę edgy, ale nie do końca, takim po prostu sprawianie, że coś jest ważniejsze niż jest. I na przykład to, że często mówię Oskarowi, że było. Dobra, nie, no już.
1: No powiedz,
2: że pochwal nie chcesz,
1: się.
2: Żeby...
1: Nie, no pochwal się, bo ja nie
0: słuchamy.
1: Wiem, o co chodzi.
0: Słuchamy, nie oceniamy.
1: Wiem, o co chodzi. Słuchamy, nie oceniamy, powiedz.
2: No, na przykład.
1: No, przestań się śmiać, mów. Wszyscy czekamy. Wszyscy czekamy.
2: No na przykład. Dobra, nie chcę mi się.
1: Nie, tato, powiedz.
0: Dobra, to.
1: No nie bądź taki, no.
0: Mikołaj, ty pozbieraj trochę odwagi, ja w tym czasie coś powiem. Słuchajcie. Ja bym generalnie podzielił pranki na takie kategorie, że to może być taki niewinny prank, albo taki, że komuś się stanie krzywda czasami, albo wiecie, jest wiele opcji, nie? Na pewno też kojarzycie takie sytuacje, gdzie po prostu komuś się zrobiło tak bardzo przykro, że potem wyszły z tego jakieś kłótnie na przykład, nie? Czy nie mieliście takich sytuacji?
1: Że z pranku?
0: No z pranku.
1: Zależy, bo zależy, o tak. Bo są takie pranki, które są jednorazowe i one są krótkie.
0: No tak.
1: Jeżeli się w niego nie wejdzie i się jakby nie rozpali tego ogniska na dobre, no to ten prank jest bezbolesny. Ale jeżeli się wejdzie w ten prank tak głęboko, że sam zaczynasz w to wierzyć i ktoś się da na to nabrać, a potem mu powie, że to jednak nieprawda, a się bardzo na to nakręci, no to będzie afera.
6: Ja nie wiem nic o prankowaniu, jedynie tylko tyle, że dzięki wam w ogóle dowiedziałem się, co to jest prankowanie. Czyli, bo wcześniej naprawdę, uwierzcie mi, nie słyszałem tej nazwy. Ja jestem chyba trochę starszego pokolenia, milenialsów, a...
1: Pozdrawiamy rocznik 90.
6: No, 93 jestem akurat, ale... ale...
2: Pora spać.
0: Dobra, Mikołaj, masz już odwagę, czy nie?
2: Odczep się ode mnie, Michał.
0: No dobrze. To ja wam opowiem historię o takim bolesnym pranku. Albo może bardziej takim nieprzyjemnym, bo to popada akurat w kategorię pranku, które się robi na wyjeździe, nie? Jedziecie gdzieś z znajomymi albo jesteście właśnie gdziekolwiek, tak wiecie, jakąś grupą. No to po prostu szkoda nie zrobić pranka, nie? Żeby było chociaż trochę rozrywki. Jak byliśmy w górach kiedyś z moimi znajomymi,
1: dobrze się zaczyna.
0: To mieliśmy wielki dom i każdy siedział tak naprawdę na innym piętrze. I w pewnym momencie ktoś wystawił pod balkonem czy tam tarasem głośnik JBL, z którego puszczał syrenę, tak wiecie. I powoli zwiększali głośność, nie? Że jedzie policja niby bliżej. I coraz bliżej i w końcu się schowali do środka. No i wtedy mija tak 5 minut i nagle ktoś zaczyna walić drzwi, nie? Kolega idzie, otwiera te drzwi. I zaczyna się taka gadka, jakby policjant przyszedł, nie? I mówią, że jakiś sąsiad zadzwonił i powiedział, że wyczuł pewną substancję, którą się pali. I koleżanka się, że tak powiem, zesrała. Poszła szybko do kibla.
1: Spuściła.
0: Spuściła wszystko. I że tak powiem... Czyli... I się okazało, że to prank, no.
2: Piękny dobór słów.
0: No. Co byś zrobił w takiej sytuacji, no?
1: Słuchaj... Ja co bym zrobił?
0: No tak, no.
1: Nie no, słuchaj, jakby ja nic na ten temat nie wiem, więc de facto mogę powiedzieć tylko, że jeżeli hipotetycznie trafiłbym w taką sytuację, to nie powiem, co bym zrobił, bo jeżeli powiem, to nie będzie zagadki. Następne pytanie, poproszę.
0: No nie wiem, no.
1: Nie no, w sumie mogę powiedzieć, nie no. Tak hipotetycznie...
0: Powiedzmy, że jesteśmy w Czechach, tak? Ale nie, no. Nie jesteś tego świadomy.
2: Ja muszę powiedzieć o moim podobnym pranku. Ja chyba go wyparłem i to strasznie głupia rzecz. Ogólnie jak byłem w liceum, to była to nasz kolega miał tego dużego JBL-a i uwielbialiśmy puszczać muzykę na przerwę. To było strasznie głupie, ale była taka jedna nauczycielka, która nas bardzo denerwowała wszystkich. My siedzieliśmy pod ścianą i ona zawsze do nas podchodziła, jak my puszczaliśmy muzykę. Więc to było trochę jak w kreskówce, ale że ona się odwracała i my puszczaliśmy na sekundę. Ona znowu się odwracała, ona odchodziła 3 metry i my puszczaliśmy. Ona znowu do nas i tak, ona przychodziła, odchodziła. Odchodziła, my puszczaliśmy, potem wyłączaliśmy, ona nas krzyczała i tak z 15 razy. No mówiłem, bardzo głupio.
0: Got it. Ale wiesz, to pokazuje to, że wszyscy tak naprawdę mamy w sobie taki pierwiastek Jokera, nie? że po prostu chcesz robić takie pranki. No nie wiem, jakby, albo po prostu jakieś żarty komuś, takie niewinne no, nawet. Nie?
1: Tak ja sobie w ogóle teraz tak pomyślałem, że najlepsza z możliwych sytuacji jest wtedy, kiedy mówisz komuś totalną głupotę, a ktoś się cię pyta tak śmiertelnie poważnie, ale śmiertelnie, nie ironicznie.
2: Serio?
1: To jest najlepsze. Właśnie to jest to pytanie. Wiesz, ja coś mówię do kolegi, a on mówi, ej, serio? Ale mocne, nie? A jak to się skończyło? Mówię.
2: Nie, to znaczy tak.
1: Ale się dałeś wziąć.
2: Serio?
1: Nie. Ale się dałeś wziąć.
2: Serio? Serio? Takim wiesz trochę.
1: Ej, no nie gadaj.
0: Czuję się wyrobione w tej chwili, nie?
1: No.
2: Serio? Tak, no.
1: No nie dobra. No, to właśnie takie pranki są najlepsze. Kiedy...
0: Czy oglądaliście właśnie kiedyś na YouTubie takie pranki, nie?
1: No, Brzoza TV.
0: Ja nigdy nie zap...
1: Albo Lukas,
0: o, klasyczek.
1: Lukas TV, no. Jezu, ja w ogóle a propos tego, to jeszcze tak anegdotkę powiem. Pamiętam, że jak oni byli na topie, a my byliśmy w podstawówce, to po prostu siedzieliśmy sobie w McDonaldzie na Świętok Krzyskiej i wszyscy zaczęli wrzeszczeć, o, Brzoza idzie, biegniemy za nim, nie, sprankujmy go. No, on zrobił pranka nam i uciekł, więc no, tak to się skończyło.
0: Co ja jako najbardziej znany prank, jaki istnieje według mnie, to jak to się mówi, szampon prank. Że ktoś się myje w publicznym prysznicu i się po prostu leje im szampon na głowę. I są wiecznie...
1: Jesteś pewny, że to jest szampon czy nie szampon?
0: No ale wiesz, jak się pieni, to chyba szampon.
1: No szampon. Nie, szampon, dobra, nieważne, sorry.
0: A co powiedziałem? Szampan?
1: Powiedzieć szampan.
2: Nie, Oskar chciał jakiś żart chyba tutaj.
0: Sorry, dałeś się wrobić do sobie.
2: Ja już znam jego tonację.
1: Ja stąd wychodzę.
0: I wiecie, no, to według mnie strasznie ewoluowało. Według mnie pranki były w takim piku tak z 10 lat temu na przykład, nie?
1: Czekaj. 10 lat temu był 2011, prawda? Oj nie, jednak nie, 2016. O matko.
0: No wiesz no.
1: Ała,
0: możemy udawać, że się wrobiliśmy w ten rzecz, nie?
1: No nie, w sensie ja się dałem wrobić w to, że już mam ponad 20.
0: Słuchaj, no starość nie radość, kości bolą, stawy bolą.
1: No. Geriatra. To też był prank. Jesteśmy piękni i młodzi.
0: Okay. Ech, to może tak, niech każdy się podzieli tym, jak został kiedyś sprankowany. No. Martyna, powiedziałaś, że jesteś ofiarą. Możemy tutaj zrobić takie kółko wsparcia.
4: To znaczy, no tutaj przed chwilą mówiliście o tym wymawianiu ludziom najgłupszych rzeczy i pytania się serio. No niestety jestem tą osobą, co pyta, czy serio. Ale to wynika z tego, że mam taką wielką wiarę w ludzi, że nie wierzę w to, że mogą mnie okłamać. To jest ta dobroduszność i te sprawy, więc...
1: Mm-hmm. Stąd te białe kwiaty w głowie.
4: No. Tak, dokładnie.
2: Czyli no właśnie, jak ktoś jest często prankowany, znaczy, że ma mało cynizmu po prostu i nie zakłada, że ktoś go oszuka. Ale ja też muszę powiedzieć, że jak pracowałem kiedyś w call center, to tam no był zespół i oni mnie sprankowali, zadzwonili do mnie jako osoba z tam, no, z infolinii. I coś tam powiedzieli, że... A nie, zadzwonili do mnie z numeru jakiegoś szefa i powiedzieli, że sobie nagrabiłem i że coś tam, zaraz będą konsekwencje wyciągane.
1: Aha, no nie, to nie był przyjemny prank.
2: No nie był, nie był.
1: Jakby są te przyjemne i mniej przyjemne pranki, to był ten.
0: No. Dobra, a czy robiliście coś takiego, że wpisywaliście losowy numer w telefon i dzwoniliście?
1: O, ja pamiętam, jak to się... Pewnego razu skończyło, bo była podstawówka, piąta klasa. I z kolegą stwierdziliśmy, że nam się strasznie nudzi na świetlicy. Już teraz rozumiem, dlaczego na szkole podstawowej telefony były zakazane. Bo zaczęliśmy dzwonić na przypadkowe numery. I my chcieliśmy prankować ludzi, ale ostatecznie sami zostaliśmy sprankowani. I po tym pranku, który na nas został zastosowany, nie ważyliśmy się, że z nikogo więcej zadzwonić. Dzwoniliśmy, mówiliśmy, że dzwonimy ze sklepu Lewiatan, coś tam, twoje zamówienie jest kompletne, proszę wyjść przed blok. Skończyło się tak, że jak zadzwoniliśmy pod jeden numer, to ten gościu zadzwonił z numeru prywatnego do nas. No i co? I powiedział, że tam puścił jakąś muzyczkę na oczekiwania, potem się odezwał głos i mówi, że nasz telefon został namierzony, komenda jakaś tam, wiesz, dzielnicowa policji, coś tam, jesteśmy wezwani na przesłuchanie i przyszedł tam SMS jakiś z danym, ja mówię, oh shit, Mati, musimy szybko wyłączyć ten telefon, bo nas namierzą, musimy stąd wyjść, nie? I potem dostaliśmy SMS-a i se prank, i ja mówię, aha. Karma wróciła szybciej niż myśleliśmy, nie? Ale to nie był śmieszny prank, jakby w tamtym momencie naprawdę się baliśmy z kolegą.
0: Wiesz, no nie tyle źle, że przynajmniej ktoś napisał dziś, że to prank, nie? Gorzej gdyby było naprawdę, ale...
1: Nie no, wiesz.
0: Ale czemu akurat Lewiatan? To było śmieszne wtedy?
1: Nie wiem, no... Nie wiem, jako...
0: It's a prank, bro, don't worry.
1: Nie no, wiesz, dlaczego Lewiatan? Bo nam tak przyszło do głowy, bo Lewiatan był chyba w ogóle wtedy nowy w Polsce.
0: Okay.
1: Tak mi się wydaje. A teraz myślę, Lewiatan zupełnie nie kojarzy ze sklepem, więc...
0: Dobra, ale ja mam dla ciebie, Mikołaj, wyzwanie. Dzwonić na losowe numery i kogoś wrabiamy.
1: Dobra. Nie jestem w stanie co zrobić.
2: Ale ja już skończyłem gimnazjum. Dobra. Ja nie chcę tam wracać.
1: Czyli robimy pranka, tak? Okej. Okay. Robimy pranka. Tylko
0: takiego charakterystycznego, tak?
1: Coś tam, Michał, pozabawiaj nasze słuchaczy, muszę zadać pytanie.
0: Mam pozabawiać słuchaczy? No dobra, no. Słuchajcie, to ja wam opowiem kolejnego pranka. Albo może takie pytanie. Czy na przykład macie coś takiego, że macie taką znajomą, znajomego, który jest po prostu idealną osobą do prankowania?
4: Tak, i właśnie udało mi się nawiązać kontakt, żeby przytoczyć pewną historię. Mianowicie serdecznie pozdrawiam Alicję tutaj, która w liceum została wrobiona, że jak jest ręcznik i wiadomo, jak bierze się prysznic i tam rozleje się woda dookoła, to że my wszyscy się owijamy w ten ręcznik i kręcimy po podłodze. I w ten sposób wycieramy wodę. I ona naprawdę w to uwierzyła. Ja uważam... Że to dobre dziecko.
2: Że się wyciera wodę, to znaczy?
4: Obkręcasz się w ręcznik i jakby turlasz się po podłodze.
2: Aha, że ona się wyciska wtedy, tak? Ta woda? Bo nie rozumiem, znaczy wycierać wodę.
4: Bierzesz prysznic i czasami wylewa się woda na podłogę.
2: No.
4: Więc jak wychodzisz z tego prysznica, owijasz się w ręcznik, ty siebie, kładziesz się na podłodze i zaczynasz się turlać, żeby
2: wytrzeć wodę.
4: Tak. To nie ma totalnie sensu, ale uwierzyła w to.
2: No, to nie... Ja sobie po prostu teraz dzisiaj przypominam mój poranek, gdzie też wylałem wodę i przypominam sobie... Dobra, nieważne, jak śmierdzi mój dywan. Dobra.
1: Uwaga, uwaga.
0: Robimy prank call.
7: Ja nie wiem, na co się porywacie. To jest...
1: Uwaga, numer prywatny chyba nie działa.
0: Kurczę, no presja.
1: Mam wrażenie, że niestety...
8: Halo?
1: Halo, dzień dobry.
8: Dobry.
1: Ja dzwonię z call center. Czy miałby pan czas na rozmowę?
8: Wie pan co, zależy jakiego call center.
1: A z jakim call center by pan nie rozmawiał?
8: Wie pan co, ja przepraszam, ale dobrze, proszę mówić.
1: Bo ogólnie został pan wytypowany do wygrania karnetu na siłownię.
8: O, tak?
1: Tak, okay. Tak. I oferujemy... Przepraszam. I widzicie, właśnie pozdrawiamy z audycji w Radioaktywnym. Oskar jakby coś dzwoni.
8: Kurwa mać, pojedzie. Ja to rozładunek mebli, kurwa, robię w tym momencie. Nie mam czasu gadać.
1: Dobra, sorry, po prostu...
8: No, dobra, ale na chuj dzwonisz z prywatnego.
1: Dzięki. Czyli tak wyglądają właśnie reakcje?
0: Okej.
1: Okay, to... Tak wyglądają reakcje na żywo na pranki.
5: Myślę, że Ignacy mu się bardzo podobało.
1: To był Ignacy Kozak.
0: Ale
1: ja uważam, że to wystarczy na naszą
0: to było idealne.
1: To było idealne. No, na cholerę my dzwonimy do Ignacego. Ale właśnie na taki kąt to po całości czekać po prostu. Moi drodzy.
2: Ja się spodziewałem takiej reakcji.
6: Ale gdybyś nie powiedział, że to jest Ignacy, to bym w życiu nie poznał, że to on po głosie.
1: Ja też nie poznałem.
6: Myślałem, że to jest jakiś przypadkowy gość po prostu wylosowany, czy ktoś, ale...
1: Nie. Ale możemy jeszcze zrobić jeden telefon, bo ja widzę, że to jest chyba najlepszy content, jeżeli chodzi o to,
0: ktoś ma jakąś osobę wytypowaną do sprankowania.
1: No uwaga, Martyna patrzy na ciebie.
4: Ja?
1: No, ty.
6: To chyba jakaś stała nowa pozycja musi być. Kto wyjdzie?
2: Może do Natalii. No. Naszej redaktor na czele.
0: Mamy telefon, numer telefonu?
1: Mamy.
2: Ja mam telefon.
1: Ja też, tylko że pytanie, czy ona się da wkręcić. Ale możemy spróbować.
2: Chcesz?
1: Nie.
0: Dawaj.
1: Nie dam rady.
0: Po prostu trzeba zmienić głos.
1: Nie. Wiem, kto zostanie wytypowany.
5: No dobrze.
1: Dzwonisz. Tylko musimy wymyśleć fabułę.
2: No, że wygrał karnet na, nie wiem, na jedzenie w jakiejś knajpie na przykład.
1: Nie, to że a propos wygranych, to brzmi...
5: Ja myślę, że jakieś wakacje all inclusive w Egipcie mogłyby być.
0: O pracy. Kto dzwoni?
1: O pracy? Ej, dobra, czy ktoś zna kogoś, kto szuka pracy? Kto składał aplikację?
0: Nie no, to już na Natalii dzwonimy, dawaj. Naszej naczelnej.
1: Ale to powiemy jej, kto rozmawia?
2: Powiemy, że dostała posadę w Meloradio.
1: Nie. O, mam coś. No. Że zostaliśmy wytypowani do rankingu najlepszych stacji internetowych w Polsce.
2: Dobrze, to dzwoni.
1: Ale to musi rozmawiać ktoś, czyjego głosu nie zna. Martyna.
4: Mój?
1: No, twój.
2: Ja już się zażenowany czuję.
1: To Martyna zadzwoni?
0: Tylko wykręć numer ktoś.
1: No to... Jezu, ale to jest w ogóle... w ogóle my powinniśmy podłączyć na moje oko pod telefon.
0: Nie,
1: dobra,
0: zaraz,
1: nie
0: ważne.
4: Jezu, zacznę się śmiać.
1: Oh shit. Czekajcie, ja muszę znaleźć numer do Natalii.
0: Jezus, ale emocje jak na grzywach.
1: No słuchaj, ba. Okej. Okay. Nie no, ale dzwonienie z numeru prywatnego w ogóle jest...
0: Że w ogóle jest taka opcja, nie?
1: Tak, nie? W sensie nie, bo to jest tak, że czasami po prostu ludzie nie odbierają tego telefonu.
0: Coś chyba ciężko idzie.
1: No, jest bardzo. Mam nadzieję, że to się wykręci faktycznie numer prywatny. Tam zostałaś wytypowana.
0: Dzwoń.
1: Radio aktywne zostało wytypowane jako jedno z najlepszych radiów studenckich, bla bla bla. I mamy nagrodę. Nie, trzeba zobaczyć, jaka będzie reakcja potem.
4: Centrum Radiofonii Polski.
1: Dobra, okej.
0: Okay. Dobrze.
1: Dobra.
0: To Martyna niech weźmie telefon, będzie mikrofon. O.
4: A nie ma twojego numeru? Halo?
9: Halo?
4: Dzień dobry, czy dodzwoniłam się może do pani Natalii?
9: Tak, zgadza się.
4: Czy mogłabym zająć pani chwilkę?
9: Tak, w jakiej sprawie?
4: Tak, ja dzwonię tutaj z Centrum Radiofonii Polskiej, ponieważ radio, w którym pani uczestniczy, radioaktywne, zgadza się?
9: Tak, dokładnie.
4: Zostało wytypowane do takiego rankingu listy najlepszych rad studenckich. Przepraszam, najmocniej. Chciałabym się zapytać, czy byłaby pani może zainteresowana w ogóle wyrażeniem zgody, aby pani radio pojawiło się w tym rankingu?
9: A ewentualnie może pani podać jakiś odnośnik do strony albo czegoś takiego, czy są jakieś informacje o tym, abym sobie mogła przeczytać, bo dostałam z nieznanego numeru i ewentualnie, żeby mogła się czegoś więcej dowiedzieć, bo tak dostałam ten telefon.
4: Jasne, to myślę, że tak. Mogę podać tutaj już stronę?
9: Mhm. Tak.
4: Dobrze.
9: Tę stronę to sobie od razu mhm. zobaczę.
4: Dobrze, będzie www.modernmusic.pl. Wyświetla się?
9: Właśnie nie mogę jej zlokalizować. Nie wiem, z czego to wynika, ale...
4: Wie pani, czasami trzeba zamienić pl na .com. Może to...
9: Jasne. To jeszcze...
4: Jeżeli nie, to mogę też polecić troubleshooting, czyli na przykład otworzyć przeglądarkę incognito, wyczyścić pliki cookies. To zazwyczaj pomaga. Bo wie pani co, strona jest nowa i ostatnio mamy problemy. Ewentualnie mogę podać adres e-mail, z którego może pani się spodziewać wiadomości.
9: O, to adres e-mail.
1: Alternatywna strona, radioaktywne.pl.
10: Pociągnij też.
4: Dobrze, to adres e-mail najpierw podam. I to będzie tak. Centrum. Kropka. Radio przez 2O. Foni przez 2I. Polskiej, ale na końcu będzie Y zamiast J. Małpa. Gmail.com.

0: Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. A kiedy zapisałam ten e-mail i już... To jest mega obciach. Bo ja się wtedy wkręciłam.
1: No ale to chodziło. To właśnie chodziło. Dobrze, że nie słyszałaś, co powiedział Ignacy Kozak przed chwilą.
0: Co powiedział?
1: A to ty też po zejściu.
0: No dobra, niech wam będzie. Poszukajcie mi pisy rejestratora dużego, skoro już jestem z nimi na łączach.
2: Ja wiem, Natalia, to jest pending temat.
0: Dzięki wielkie.
3: No to co? Dziękujemy Natalii.
1: Tak jest, nasza redaktor naczelna jest niezastąpiona.
3: I myślę, że możemy tym zakończyć.
1: No to...
3: Więc to był prank. It's just a prank. Tak. Lecimy dalej. Słuchajcie, Last Valentine's Pink Panthers.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 28 maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Augustyn, Emil, Heladiusz, Justyna oraz Jaromir. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1965 roku działalność rozpoczęła Amnesty International, organizacja zajmująca się obroną praw człowieka na całym świecie. Została założona przez brytyjskiego prawnika Petera Benensona po opublikowaniu artykułu The Forgotten Prisoners, opisującego los więźniów prześladowanych za swoje poglądy. Amnesty International prowadzi kampanię przeciwko torturom, karze śmierci i łamaniu praw człowieka, a w 1977 roku organizacja otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Tego dnia w 1929 roku w Winter Garden Theatre odbył się pokaz filmu On With The Show, uznawanego za pierwszy pełnometrażowy kolorowy film dźwiękowy. Produkcja studia Warner Bros. Została zrealizowana w technice Technicolor i była ważnym krokiem w rozwoju światowej kinematografii. Film nosił w Polsce tytuł Niech przedstawienie się zaczyna i zapoczątkował erę kolorowych filmów muzycznych. Tego dnia w 1968 roku w Melbourne urodziła się Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka. Jej pierwsze single, takie jak The Locomotion i I Should Be So Lucky oraz duet z Jasonem Donovanem, Especially For You, zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów w wielu krajach. W kolejnych latach artystka wylansowała światowe hity, m.in. Can't Get You Out of My Head, In Your Eyes oraz On a Night Like This, stając się jedną z najpopularniejszych gwiazd muzyki pop. A kartkę z kalendarza przygotowała Martyna Szmołda.

dzisiaj w nowości muzycznej usłyszymy utwór z najnowszej płyty Olivii Rodrigo, która dopiero swoją premierę będzie miała 12 czerwca. Płyta nazywa się You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, która, jeżeli ktoś zna jej twórczość, wie, że jest czymś innym, ponieważ dotychczasowe albumy miały tylko 4 literki w nazwie. Teraz mamy odłam. Jest to album, że tak powiem, romantyczny, opowiadając o historii związku, różnych związków w zasadzie. No i singiel, którego sobie posłuchamy, nazywa się The Cure. Zapraszamy.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nowi followersi.
0: Tak jest. Dzisiaj to mi przypadło prowadzenie
1: Co to za sample?
0: O, to tak, tak brzmiała ta formuła. Tak, nie byłem pewien. Ogólnie trochę się stresuję, bo będę dzisiaj trochę się wymądrzał, ale mam nadzieję, że... i przedtem trochę będzie jeszcze jednak konceptu tutaj, bo pytasz Michał, co to za sample? Mhm. A ja pytam, znacie sample, ale skąd?
1: Albo... Czyli mamy zgadnąć, skąd jest.
0: Trochę tak, no trochę bardziej w ten sposób.
1: Ale to najpierw nam puścisz oryginał, czy samplowaną wersję?
0: Zobaczymy. Na początku małe tutaj ogarnięcie tego, co ja będę pokazywał. Mam trzy najbardziej samplowane breaki perkusyjne w historii. Mhm. Breaki, które no już są w korzeniach muzyki elektronicznej, muzyki hip-hopowej. No i mam nadzieję, że wszystkie znacie po prostu i że tutaj będziemy...
1: Zgadywać.
0: Tak, zgadujcie proszę. Więc tak, puszczę teraz pierwszy.
1: Amen Break.
0: Tak jest. Tak, to jest Amen Break, czyli... utwór z 69 roku zespołu The Winstons. Bardzo smutna historia, bo obaj ci bracia zmarli jakoś w wypadku i ich muzyka nie była w ogóle uznana czy popularna. Dopiero w latach 80. Ludzie zaczęli samplować ten sample. A o co chodzi dokładnie? Mniej więcej o coś takiego, prawda? Czyli to jest, można to spiczować na przykład tak i wtedy tutaj mój pierwszy teraz do was pytanie, co to za z jakiego to kawałka. Puszczę jeszcze raz ten. Amen Break. Amen Break tutaj jest wykorzystany. Amen Break w hip-hopie nie był jakoś bardzo popularny, bo jest to dość szybki loop, powyżej 140 BPM-ów. Tutaj mam jeszcze jeden hip-hopowy kawałek, dosyć mało znany, ale jest fajnie tutaj użyty.

0: To jest Salt and Peppa. Oni mieli taką piosenkę. Już nie pamiętam, ale mieli jeden taki fajny banger. No i tutaj słychać, jest trochę wolniejszy ten beat, no i trochę ciemniejszy przez to jest ten sample. A, siuparupar. Oni mieli taki kawałek, Salt and Peppa. No oczywiście w dzisiejszej muzyce jest dalej popularny Aim and Bray. Królową chyba tego jest Nia Archives, czyli brytyjska wokalistka. Więc Aim and Bray ma się dobrze nawet nie tylko w takich szybszych, ale też w house'ie, bo Disclosure też ostatnio użyło.
1: W ilu piosenkach zostały użyte Aim and Break?
0: Z tego co czytałem, to są to tysiące.
1: No właśnie.
0: Tysiące. No bo przecież cały gatunek jungle, no i drum and bass, który z niego powstał, z niego pochodzi. A propos drum and bassów, powitajmy król drum and bassu, czyli zespół Noizja. Zaraz będzie Aim and Break.
1: Robi się niszowo.
0: On jest tutaj. Więc do dzisiaj Aim and Break ma się bardzo dobrze. Czy znalazłeś może? Ile
1: no,
0: tam jest?
1: Google AI twierdzi, że ponad 7000 piosenek używa tego breaka.
0: No, z czego ja chyba 20 nabyłem. No, jest to bardzo wdzięczny sample. Jest bardzo catchy, jest super nagrany. No i właśnie, no i tak to leci. Dobrze, to teraz może trochę bardziej hip-hopowo. Sample kolejny.
1: Myślałem, że przez chwilę, że to coś innego, ale dobra.
2: Dobra, ja może jednak nie będę.
1: Czemu?
2: Nie będę w to wchodził. Bo takie cyk, cyk, cyk, cyk. Czekaj, Miki, cofnąłbyś do początku? Ale to brzmi dokładnie jak oryginał.
0: To jest oryginał, Oskar. Puszczam oryginał.
2: Okay.
0: Przepraszam, ale mówiłem o tym.
2: Oj.
0: No. No tak, jest to... Nie zgadniecie, kolejny sample, który granica 70-tych, 60-tych lat. Utwór Skull Snaps It's a New Day. Nikt nie zna tego, ale powstał ten sample, który jest po prostu w hip-hopie no tutaj naprawdę znany na potęgę. No, puszczę tutaj na przykład ten kawałek. Czyli to jest The Fair Side. Jeden z moich ulubionych kawałków hip-hopowych ever w ogóle. Jeszcze nie, bo to zaraz wejdzie.

0: No ale też na przykład MF Doom puszcza go u siebie w swoich quirki dziwnych kawałkach. Don't watch the birdie, watch the clock, old tick top, I rip shop. I make your girls bottom lip drop, your word to the truckers at the pit stop. I'm hip hop, I hold heat, never forget what niggas told me.
1: Mikołaju, wysłałem ci właśnie na Facebooku coś, co chciałbym, żebyś włączył szybko. Nie wiem, czy jesteście fanami oglądania telewizji, wiadomości na przykład i takiej stacji telewizyjnej jak TVN24. Kiedyś się zapewne trafiło, nie? No właśnie.
0: Będzie bitik z TVN-u.
1: No właśnie. Człowieku. Czy kojarzycie taki TVN program jak Tak Tak Jest?
2: No, Tak Jest.
1: No to puść intro z Tak Jest, Mikołaj, proszę.
2: Jakoś tak. O.
1: Świetny Tame and Break.
0: Tak, Tame and Break.
1: I teraz możemy gadać na poważne tematy. Nie, no wiecie, no. Nie wiem, czy coś jeszcze masz, Mikołaj. Ale...
0: Mam jeszcze coś.
1: No to dawaj, ja mogę coś tam jeszcze poopowiadać. Ja wam opowiem tak z swojej perspektywy, bo ja kiedyś jak robiłem muzykę, to wykorzystywałem Aim and Break co swojej drugiej piosence tak naprawdę. Bo to był taki gatunek.
0: Ej, ale ja tu prowadzę
1: po prostu
0: coś.
1: Nie do ominięcia, no. To jest klasyk muzyki. Już
0: tak.
1: Proszę.
0: Dobrze, dobrze, bo...
2: Mikołaj po prostu chciał dojść do głosu jak najszybciej.
0: Czy może... Dobrze. Następny kawałek, oczywiście kończąc ten już break, czyli coś nie hip-hopowego. Coś zgadnie, co to? Jeden z... Oni mieli taką piosenkę Brief, albo Smack My Bitch Up.
3: Prodigy.
0: The Prodigy, no. No nie wiem, ten sample tutaj,
3: jak
0: to on był stworzony, jakby był stworzony do tej...
3: Ja go nie słyszę akurat tutaj, wiesz?
0: Nie słyszę go tutaj?
1: Albo jestem głuchy, albo coś, ale nie.
0: Nie, dla mnie jest to najbardziej słyszalny. Dobra, no to ostatni tutaj z sampli. Wracamy do elektroniki, ale niekoniecznie, bo nie tylko tutaj będzie, więc...
1: Okay.
0: I to nie jest oryginał, ale po prostu chciałem puścić to. Oryginałem jest ten sample. Czyli kawałek Lynn Collins, I Think, i I Think, Think's Break. Kolejny z lat 70. Te 70 lata, one coś tam mają sobie, że to jest tak po prostu wszystko kradnięte. Kradnięte?
2: A czy
1: zbudowane, no.
2: Sample powstały właśnie wtedy, czy?
0: Tak.
2: No to właśnie to jest cała odpowiedź na to pytanie, bo ogólnie, jeżeli był ten boom na sam początek, to ludzie chcieli eksperymentować w sumie.
0: Jaki boom?
2: Na sample. Boom.
0: Ale to nie w 70 był boom na sample.
2: A kiedy?
0: No, samplery wynaleziono dopiero pod koniec lat 80.
2: Nie było tematu. Ta moja uwaga to był sample w sumie.
1: Słuchamy i nie oceniamy, tak?
2: No, sorry.
0: Tak, no,
2: tak
0: więc...
2: Się
0: więc znany na pewno. Myślę na pewno, że znacie też ten kawałek. Jezu, jak to było słuchane kiedyś.
1: Kto był na blokach, ten wie.
0: Tak, na jakichś takich telefonikach małych. Tak, no i muszę tutaj też przytoczyć mój ulubiony kawałek chyba na świecie. Oskar na pewno wie, o czym mówię. No ale nie mogłem sobie odmówić, po prostu to jest jeden z moich ulubionych kawałków.
2: Ja nie mogę.
0: I ten sample tutaj...
2: Oh shit, to jest to. Everybody love the sunshine. Miki Bacy podkreślił.
0: Nie wiem, to jest tak dobrze nagrany.
2: Dobra.
0: Kawałek.
2: Ale jedziemy z tym kawałkiem do końca, nie możemy go
0: jeszcze
2: włączyć.
0: Coś nie elektrycznego, elektronicznego. Uwaga, ale poleci pan raper. Jeszcze trochę, zanim wejdzie ten sample, bo to jest... Ale wiedziałem, że ty byś wiedział. No więc tak, no więc to są te trzy sample, które chciałem wam pokazać. Tak, i taka TikTokowa formuła trochę, bo chyba tych kawałków było z 15, ale dzięki.
1: Słuchaj, no. Cieszymy się.
2: To
1: cieszymy
2: było. Się.
1: Tak.
2: Bardzo mi się podobało.
1: Mi się podobało. I szczerze, jakby, wiecie, no, to jest najlepsze, że faktycznie te breaki są wszędzie wykorzystywane i w sumie nie jesteśmy tego świadomi, a jeszcze nie słuchamy. Więc wiecie, macie lekcję na przyszłość, nie? Posłuchamy nowej muzyki, zauważymy czegoś, no, coś nowego i tyle, no. Myślę, że możemy zakończyć
0: Buja.
1: Tym akcentem.
0: Tak.
1: Więc...
0: Ja pamiętam o requestie, który tutaj miałem od Oskara, czyli pani Oliwia.
2: Tak jest.
1: Tak jest.
2: Tak, ogólnie tak sobie pomyślałem, jak puściliśmy po raz pierwszy Oliwię Rodrigo, że mamy w redakcji takiego kolegę, który jest jej wielkim fanem i dosłownie Ryszard z poniedziałku, on za każdym razem tak machał tymi swoimi bujnymi, rudymi włosami. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Teraz troszeczkę możemy sobie w zasadzie przenieść się do tamtego momentu i zobaczyć, jak on, słuchając naszej audycji, w co bardzo ufam i wierzę, będzie tak samo machał przed lustrem z tymi włosami. Także patrzymy okularami wyobraźni na pokój Ryszarda Świeckiego.
0: Tak. Ja nie poznałem go, ale wyobrażam sobie.
1: A jaka to miała być piosenka?
0: Good for you.
1: Good for
0: Może
1: you.
0: Się pożegnamy już.
1: Słuchajcie,
0: na to.
1: Żegnamy się i włączymy Good for you. Więc tak, to mówiłem ja, Michał Krupa. Realizował nas na sam koniec Mikołaj Grzechowicz.
0: Dzięki, na razie.
1: Był ze mną jeszcze w studiu Albert Tanuk.
4: Cześć, na razie.
1: Jeremi.
5: Na razie, do zobaczenia. Do usłyszenia w sumie.
1: Martyna Szmałka.
6: Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia.
1: I Oskar Pietrosiński.
2: Do jutra, pa pa.
1: Więc teraz Oliwia Rodrigo.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

ですよ。でも

0: Stanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: starszy. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, sprifixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Halo, halo, jesteśmy na antenie, godzina 18.41, weszliśmy z małym opóźnieniem, ale to nie szkodzi, bo dzisiaj nadrabiamy czas i dzisiaj będzie bardzo intensywnie, bo porozmawiamy sobie zaraz po 19 o naszych polecajkach ze świata branży kreatywnej z ostatniego czasu i to jest w zasadzie pomysł Julki, która jest z nami w studiu.
1: Hejka.
0: Dlaczego wpadłaś na ten pomysł w ogóle?
1: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że po prostu w ostatnim czasie miałam okazję zobaczyć film, który wywołał we mnie takie dość intensywne emocje i jako, że nie mieliśmy żadnego tematu do dyskusji, to...
2: O, ciekawie.
1: Tak, ale nie wiem, czy nazwałabym to poleceniem. Także może bardziej dyskusja na temat jakichś ostatnich rzeczy, z którymi mieliśmy styczność w branży
0: kreatywnej. Oczywiście, ale to są nasze polecenia, nie?
1: W moim przypadku może niekoniecznie. Zobaczcie.
0: Aha, czyli to jest taki film, o którym warto usłyszeć, ale niekoniecznie polecić.
1: Nie każdemu na pewno.
0: Okej. Ja na przykład przygotowałem...
2: Brzmi jak jakiś snobistyczny film, już mi się podoba.
0: To jest ten typ filmu, który jest tak memiczny, że nie warto go polecać, ale warto go zobaczyć.
2: Nie, to z innej strony.
1: Tak, myślę, że to nie jest w ogóle w stronę żadnego memicznego...
2: A może jeszcze, przepraszam, może się jeszcze przedstawimy?
0: Oczywiście, ale to za chwilę.
2: Aha.
0: Czyli to nie jest memiczne, ale...
1: To nie jest memiczne, ale wydaje mi się, że to może nie spasować każdemu, bo to jest bardzo konkretny rodzaj filmu i bardzo... tematycznie dość brutalny, ale to więcej opowiemy na samej dyskusji, wydaje mi się.
3: Czyli pewnie bardzo snobistyczny i awangardowy, więc to, co najbardziej lubimy w tym radiu,
2: tak
3: prawda?
2: Jest,
0: dokładnie tak. I to będzie już po godzinie 19, a za chwilę będziemy mieli okazję spotkać się ze Spopilonem, czyli autorem naszej płyty tygodnia. I jeszcze zanim przejdziemy do naszej płyty tygodnia, to powiemy, kto jest z nami dzisiaj w studiu. Realizuje nas Miki Krzychowicz.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Który również będzie z nami rozmawiał jak zawsze. Jest z nami Olek Szol.
3: Witam serdecznie.
0: Julka Cwynar.
1: Ja również witam serdecznie.
0: Ja nazywam się Oskar Pietrusiński. Bardzo się cieszę, że jesteście teraz z nami. W drodze do nas jest również Maja Wala, którą serdecznie pozdrawiamy i czekamy na nią. No a teraz bez zbędnego gadania lecimy do utworu Shut the Fuck Up Talking to Me od Zaka Foxa i za chwilę słyszymy się na płytce tygodnia.

0: naszą obecną płytą tygodnia jest album pod tytułem Spod Ziemi od Spopielonego, czyli artysty, który ma taki pseudonim w zasadzie, bo jest to Cezary Zieliński, który jest znany również z duetu Blokowisko. Jest to jedna druga tego duetu. I w zasadzie to jest to album będący zupełną nowością, ponieważ swoją premierę miał 12 dni temu, 17 maja. I projekt Spopielony ogólnie obraca się wokół elektroniki, ambientu i tak zwanego Dungeon Synthu, czyli
1: Dungeon.
0: Dungeon?
1: No, tak jakby co. No, czyli
0: jest to
1: w sensie
0: Dungeon Synth.
1: Dungeon, czyli wiesz, jaskinia.
0: I jest to dosyć specyficzne i hipnagogiczne wydanie, a muzyka jest silnie osadzona w estetyce lo-fi i huantologii. Artysta ogólnie inspiruje się nostalgią i surowym klimatem, a jego utwory często celowo brzmią, jakby pochodziły ze zdartych starych kaset VHS. Jest to mroczna melancholia, mocno ilustracyjna i nieco transowa, obracająca się w muzyce alternatywnej. Także tego będziemy słuchać dzisiaj i zapraszamy was do odsłuchu kawałka.

0: godzina 18.51 na zegarach. To był utwór Soli na 1 z najnowszej płyty tygodnia, czyli Od Spopielonego. Jest to płytka pod tytułem Spod Ziemi. Jestem ciekawy, jak wam się podobało, bo ja jestem w sumie w niebo wzięty, jeżeli mogę tak to określić, bo w zasadzie jest to bardzo, bardzo ciekawy koncept album.
1: Kurczę, no nie wiem, bardzo mało posłuchaliśmy tego. Trochę może za mało, żeby ocenić. Ale no ja na pewno uważam, że bardzo dobra płyta. Bardzo ciężko mi się tak wypowiedzieć, bo nie mam obrazu całości, ale no na pewno zachęciło mnie to, żeby posłuchać go w całości, bo słyszę, że jest i zrobiony, wydaje mi się, naprawdę dobrze. Jest to dobrej jakości wszystko. I też, nie wiem, może ja się aż tak bardzo nie znam na tym typie muzyki, ale wydaje mi się, że w takim klimacie nie ma muzyki aż tak bardzo dużo. Takiej nowej, ciekawej, która się pojawia teraz.
0: W sensie na pewno nie jest to jakaś nowa muzyka, która jest innowacyjna.
2: Dzisiaj wyszło akurat.
0: Jeszcze raz?
2: Bo w Kanada dzisiaj wyszło i oni mają takie ambienty. Zaraz posłuchamy.
0: Zdecydowanie no. Lepiej.
2: Nie chciałem zbić twojej myśli. Nie chciałem w każdym razie zbić twojej myśli, Olek. Tylko.
1: No nie wiem. To może niech ktoś inny się wypowie. Ja uważam w każdym razie, że bardzo dobra płyta i na pewno posłucham jej w całości.
0: Jak ci się podobała, Jula?
3: Mi zaskakująco też bardzo się spodobała, pomimo że nie słucham takiej muzyki na co dzień. Na pewno co mi bardzo wpadło w ucho, tak właściwie, to, że cała ta płyta ma, że cała płyta jest zachowana w takim właśnie jednym tonie i jakby czuć, że to taki koncept album, ale równocześnie słuchaczowi nie nudzą się te utwory, tylko z każdym jest w stanie się zaskoczyć czymś nowym i no myślę, że wrócę sobie do niej.
0: Ja odniosłem ogólnie takie wrażenie, też odnosząc się do tego, co mówiłaś, że ta muzyka trochę hipnotyzuje i masz takie wrażenie, jakbyś była w jakiejś międzygalaktycznej podróży i nie mówię o tym właściwie dlatego, że odniosłem takie wrażenie, że to jest taka magiczna muzyka, trochę kosmiczna. Ja autentycznie sobie tak pomyślałem, kurczę, podróż międzygalaktyczna statkiem kosmicznym. I pierwsze moje skojarzenie z tą płytą było takie, że ale to by siadło do tego filmu Pasażerowie, o którym wam mówiłem przed wejściem, bo no to ma taki vibe, oddaje taki vibe. Dwoje ludzi w kosmosie, otchłań i taka pustka nieskończona.
2: Mi ten utwór się bardzo kojarzył, bo powiedziałeś dungeon ambient. Mi się właśnie to kojarzy, jak grałem sobie w Wiedźmina i jak był jakiś quest do zrobienia w jaskini na levelu, na którym ja nie byłem jeszcze, czy to był wyższy level, wymagający wyższego levela quest, to tam leciała taka właśnie tajemnicza muzyka. I to mi się kojarzy właśnie z takim niedostępnym miejscem w Wiedźminie trochę.
0: Tak. No, bo to bardzo pasuje jakby pod soundtrack do jakiejś gry na przykład, nie? Wyobraź sobie, że grasz sobie w gierkę, właśnie jest jakaś fabuła, a tobie dokładnie ta Solina 1 leci w tle po prostu.
2: No w Minecrafcie na przykład, co nie? Wiesz,
0: albo
2: w cave'ie.
0: Tak.
2: Tam była też taki dziwny, taki wiatr, co nie? Taki właśnie, no. Co tam leci przez tą jaskinię. To tutaj trochę też taki wiatr był, co nie? Ja nie chcę się szczepiać. Więc powiem tylko, że to brzmi po prostu, przypomina mi trochę taką gierkową właśnie jakąś taką atmosferę.
0: No zdecydowanie, ja myślę, że każdy z nas miał właśnie to skojarzenie i myślę, że to nie było tylko kwestia tego, że nasz skład aktywacji piątkowej ma takie wnioski, tylko ogólnie każda aktywacja po kolei, myślę, że przynajmniej jedna osoba się znalazła, która akurat taką opinię przedstawiła. I w zasadzie też mówiłeś wcześniej, że słyszałeś jeszcze lepszy ambient od tego i chciałbym, żebyś odniósł się trochę do tego i powiedział, dlaczego, przekonaj nas, Miki, co jest lepszego w tamtym albumie, o którym mówiłeś.
2: Tak, mówiłem o Boards of Canada Inferno, które dzisiaj wyszło. Jest to po prostu jakieś święto dzisiaj muzyki elektronicznej, naprawdę. Jest to po prostu wszechstronna rzecz, film, po prostu jakiś trip psychodeliczny, każdy kawałek taki, no to jest mid-tempo, każdy kawałek taki perkusyjny jest potem poprzedzony takim właśnie oddechem ambientowym. One są bardzo różne. Boards of Canada słynie z tego, że oni robią lo-fi, natomiast ich lo-fi jest grubsze niż to, co tutaj ten... Ja nie chcę hejtować, prawda? Ja wiem, że tutaj nie wiem, skąd ten artysta pochodzi, o którym rozmawiamy, nie wiem, ile tworzy. Natomiast mam nadzieję, że zaraz pokażę, że jakby jakieś takie budowanie napięcia, czy jakby jakaś taka... jakby same kolory w tym Boards of Canada, no moim zdaniem są na najwyższym poziomie.
0: Właściwie mnie też zastanawia to, bo tutaj gdzieś w notce, którą znalazłem, znajdują się jakby odniesienia do trzech gatunków w zasadzie, bo tutaj no, mamy jakich? Elektronikę, ambient i ten Django synth, jeżeli dobrze to wymawiam.
3: Dungeon.
2: Ciekawe, co to znaczy w sumie.
0: Właśnie, no i są te trzy gatunki podane, ale w zasadzie jestem ciekawy, czy ktoś z was może postawić tezę, do którego gatunku mu najbliżej, według was.
2: Ja myślę, że to jest ambient po prostu. Muzyka ambientowa to jest bardzo wdzięczna nazwa, bo wszystko, co jest takie w miarę w tle, można być ambientem.
0: No właśnie, i tak. Ten synth też tutaj troszeczkę słychać, moim zdaniem.
2: Tak, no taki minimalnie. Właśnie zawieszony, co nie? Taki dungeon właśnie, taki, no. Że on tam się przez w tym właśnie ten wiatr, co nie? W tej jaskini tam wieje gdzieś, no.
0: No i osobiście chyba najbardziej bym z tej trójki podważył właśnie tę elektronikę, bo tych elektronicznych momentów było kilka, ale one nie dominowały.
2: Mhm, ale ambient jest z definicji wpisany w elektroniczną muzykę, bo ambientu się nie tworzy, wiesz, na scenie, co nie? W sensie nie tworzy się w zespole. Wiecie, o co chodzi. Nie, to nie jest muzyka, którą się śpiewa, tylko to jest muzyka z kompa albo z mikserów.
0: Tak, no. I dla wszystkich słuchaczy, którzy nie mieli okazji usłyszeć naszej płyty tygodnia jeszcze przed naszym wejściem, bo dołączyli do nas teraz, chyba możemy stwierdzić, że najbliżej tej płycie jest właśnie do ambientu.
2: Tak.
0: I to była nasza płyta tygodnia, a teraz posłuchamy tego, co przygotował dla nas Miki. Czyli posłuchajmy naszej nowości osadzonej właśnie w ambiencie.

Marvelous.

Tak, więc słuchamy dalej albumu Inferno. 13 lat temu Borcowka Nana wypuścił ostatni album, który był strasznie średni. Był strasznie oni mają tendencję do takiego, że te bity są za ciężkie, one po prostu, przedtem oni mieli down tempo elektronikę, więc to jest w porównaniu, w połączeniu z tymi akordami, które są strasznie, strasznie ciężkie, ta muzyka była po prostu czasami takimi wałami, takimi po prostu jak kulami. Natomiast tutaj oni osiągnęli jakąś taką perfekcję, bo oni odeszli trochę od tego down tempo, to teraz takie mid tempo. Zachowali swoją teksturę i po prostu i jeszcze to wszystko swoją techniczną jakby tutaj, nie wiem, jakimś uchem po prostu jakiegoś arcyksiężnika, to po prostu tak brzmi. I teraz leci kawałek, pierwsze dwa kawałki, które są w jednym, kawałek drugi, Prophecy, już teraz.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Dziś zaczniemy od czegoś dla jazzowych świrków. Hoshi, czyli znany już dosyć szeroko skład, w którym gra m.in. Kuba Więcek, zagra w przyszły czwartek koncert w Spatifie. Tym razem show skupi się na własnych interpretacjach piosenek Marii Peszek, która również znajdzie się na scenie. Według zapowiedzi mamy doświadczyć zarówno minimalistycznych, intymnych form, jak i pełnych intensywnej ekspresji wybuchów energii. Zainteresowani? Na pewno. Wpadajcie 4 czerwca do Spatifu.
2: Z kolei na piątkowy wieczór polecamy odwiedzić Złotą Minogę na ulicy Długiej 44/50. Właśnie tam koncert zagra znane dobrze w naszym radiu Far Away. Zespół będzie świętował premierę swojego drugiego albumu Radio Orient. Przy takiej okazji nie może zabraknąć gości, którymi tym razem będą Harazym Herman, duet odgrywający flamenco. Jak możemy przeczytać na stronie wydarzenia, będzie leśnie, będzie falowo-dabowo, będzie złoto, kadzidło i miłożąb. Nie pozostaje nic, tylko pójść i poszukać tego miłożębu.
3: A na koniec coś bardziej związanego z robótkami DIY. 17 i 13 czerwca w warszawskim Jazdowie odbędą się warsztaty ślodruku od podstaw. Poza sporą dawką teorii, uczestnicy będą mogli przygotować własne matryce sitodrukowe oraz stworzyć projekty, które potem umieszczą na ubraniach lub innych tekstyliach. Ze względu na kameralny charakter wydarzenia, miejsca są bardzo mocno ograniczone, więc jeśli jesteście zainteresowani, koniecznie odwiedźcie stronę wydarzenia na Facebooku. Zapraszamy.
1: A kuriera przygotował Szymon Mlonek.
4: I've exhausted my fancy dashing, so hey, fancy anything.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Płonie podwarszawski las. Tańsze paliwo już wkrótce. Przebudowa stacji Kabaty w kolejnej fazie. A wiadomości przedstawiał Oskar Pietrusieński i Julia Cwynar.
1: Według informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Rzecznika Prasowego Państwowej Straży Pożarnej, od wczesnych godzin porannych służby ze stołecznych i okolicznych jednostek walczą dziś z pożarem lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego. Na podstawie danych termalnych z drona strażacy szacują, że pożarem objętych jest blisko 300 hektarów lasu. W okolicy wciąż wyłączonych jest około 30 km odcinku drogi krajowej numer 50. Prace wciąż trwają, a koniec utrudnień nie jest jeszcze znany.
2: Ostatnie dni kończącego się miesiąca dają kierowcom w Polsce podstawy do optymizmu. Mianowicie globalne notowania ropy naftowej wskazują jasno. Koszty tankowania zauważalnie spadają. Aktualnie średnia hurtowa ceny benzyny za metr sześcienny jest o 378 zł i 40 groszy niższa niż w ubiegłym tygodniu. Z kolei diesel na przestrzeni tygodnia jest tańszy w rafineriach o 484 zł i 20 groszy w skali w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Dodatkowo w czwartek opublikowano rozporządzenie przedłużające do połowy czerwca obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy dla paliw silnikowych. Można spodziewać się więc, że w nadchodzącym tygodniu średnia cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł i 3 grosze. Z kolei dla diesela będzie to kwota około 6 zł i 28 groszy.
1: Rozpoczął się kolejny etap przebudowy stacji metra Kabaty. Po zakończeniu prac pociągi metra będą mogły zawracać ze stacją pasażerską i jednocześnie kolejne składy będą płynnie wjeżdżać na linię z pobliskiej stacji techniczno-postojowej Kabaty. Dzięki temu pociągi metra będą sprawniej kursować i wyeliminowane zostaną wydłużone postoje na stacjach dojazdowych do Kabat. Metro Warszawskie uspokaja mieszkańców, że w związku z pracami nie są planowane istotne ograniczenia w ruchu, a transport specjalistycznego sprzętu został zaplanowany w godzinach nocnych, aby nie utrudniać znacząco komunikacji mieszkańcom stolicy. Całkowite zakończenie prac jest przewidziane na okolice 15 czerwca.
2: A wiadomości przygotował Oskar Pietrusiński.

0: Słuchaliśmy właśnie
1: She's a freaky young girl.
0: Jeszcze raz, Miki, weź powiedz, co tam leciało, bo ty to puszczałeś. Coś to było.
2: Take the Charge.
0: Właśnie.
2: Project Pat.
0: Tak, to właśnie wybrał nasz niezastąpiony DJ Mikołaj Krzysztowicz.
3: To wybrała Julia. Przecież mówiła.
4: Faktycznie. Dokładnie.
0: No przepraszam.
4: Sprostowane zostało. To jest mikrofon. No offense taken.
0: Julia Cwyl.
4: Julia Cwyl.
0: Tak, i
3: dobrze,
0: w zasadzie wchodzimy...
3: Słychać mnie dobrze, okej, okay, dobra.
0: W zasadzie wchodzimy na pewno w naszą dyskusję opóźnieni o jakieś 9 minut, ale to nie szkodzi. Pogadamy sobie o naszych polecajkach z sektora kreatywnego w ostatnim czasie, co się pojawiło i co jakby przykuło naszą uwagę.
3: Afera była.
0: Jaka?
3: Żeby wypłacać artystom emeryturę. Ja nie wiem, czy chcę o tym gadać, bo ja nie mam zdania jeszcze, ale... Znaczy, mam zdanie, ale nie wiem, czy chcemy o tym gadać.
0: W sensie, ja pamiętam tą sprawę z Marylą Rodowicz.
3: A czy to ostatnio
0: że
3: było?
0: Że ona nie odprowadzała składek przez...
3: Nie, ja mówię o tej ostatnio.
0: A to przybliż.
3: Sławomir, jest projekt ustawy, że artyści mają dostawać... emeryturę. Mają dostawać emeryturę, ponieważ większość artystów
5: ale
3: pracuje na zlecenia.
5: Ale ty mówisz o tej ustawie o zabezpieczeniu socjalnym.
3: Tak. I Sławomir Bęce napisał na Facebooku obrzydliwy, no, Instagramie obrzydliwy post. Nawet nie chcę go czytać. W ogóle nie rozumie tego. No i szczerze to, no nie wiem, chcemy o tym gadać. Jak nie wiecie, to możemy o czymś innym.
0: Pogadajmy o tym, co
5: nie
0: nam
5: wiem,
0: się ostatnio podobało.
5: Ja wierzę, że był obrzydliwy, po co się denerwować
3: no ja
5: i
3: wiem,
5: słuchaczy
3: że...
5: naszych.
3: No.
0: Unikajmy jakby, wiesz, kwestii oceniania, ale wszyscy wiemy, że w tym studiu nie ma...
3: Oj, nie bądźmy tacy grzeczni.
0: Zbyt wielu osób popierających akurat.
3: Słuchamy przecież Project Pata gangsterskich.
0: No.
3: Muzyk.
0: No ty gangsterze.
3: Co konsumowałeś ostatnio, Oskar? Kreatywnego?
0: Jeżeli chodzi o branżę kreatywną, to ostatnio dużo więcej niż seriali konsumuję podcastów. Jakby słuchaj, ja się tak wkręciłem.
3: Przepraszam, to nie jest kreatywne.
0: No jak nie?
3: No nie, no przepraszam, to nie jest.
0: No to jest bardzo kreatywne.
3: Uzgodnijmy, demokrację mamy. Czy wy jesteście za tym, że te podcasty to są kreatywne rzeczy? Obok muzyki, obok filmu, obok teatru, obok malarstwa.
5: No,
3: obok
5: może,
3: gier.
5: Może nie do końca. No, tak samo jak radio. To też bym nie powiedział, że jest kreatywne, bo to jest trochę takie w radio, tylko na Spotify'u.
0: To może takie, zdefiniujmy, no... czym jest kreatywność, bo od tego warto by wyjść.
4: Myślę, że to, że wracamy trochę do naszej ostatniej dyskusji o byciu młodzieżowym, że może niektórych kwestii nie warto...
3: Nie wracajmy do tego.
4: Niektórych kwestii nie warto definiować, bo właśnie chyba to jest fajne w tej całej sekcji kreatywnej, że jest się kreatywnym i ograniczanie tego zabija tą kreatywność i definiowanie jej zabija
5: no właśnie,
4: tą kreatywność.
5: Nie wiem, ale
0: a w kreatywności właśnie najlepsze jest to, że tych granic nie ma.
4: Tak.
0: Bo kreatywność się kończy tam, gdzie się kończy umysł, nie?
4: Dokładnie. Dlatego moim zdaniem podcast też jest branżą kreatywną i może nie każdy podcast zasługuje na to miano, ale...
3: No dobrze, to mamy tak 2-1.
5: No, może coś w tym jest, tylko cała instytucja podcastu i ogólnie osoby tworzące podcasty to raczej nie są osoby, które można by jakoś powiązać z byciem kreatywnym. Może
0: w sensie,
5: dlatego,
0: wiesz, no
5: ale
0: bo...
5: może podcast może być faktycznie kategorią kreatywną.
3: W sensie, dziennikarstwa
5: jakoś.
3: Jest świetną kategorią, jako dziennikarstwa.
5: No
3: w sensie,
5: ale
3: sztuki, kreatywności? Ja wiem, że dziennikarstwo
4: czy,
3: też wymaga.
4: No właśnie, dziennikarstwo jest
3: osobną, jakby nie jest jakby...
4: Jest
3: bardziej no nie, no nie stawiajmy tego obok.
0: Nie, bo słuchajcie, my mówimy
3: to jest
0: o
3: rzecz.
0: Spektrum w zasadzie. Bo to jest naprawdę całe spektrum, ta branża kreatywna. Bo branżą kreatywną może być cokolwiek.
3: Ja wiem, w Warszawie wszystko jest
0: co jest wytworem
3: ale
4: człowieka. To jest koncept branży kreatywnej.
0: No dokładnie, to jest idea.
3: Tak.
0: Ogranicza nas tylko własny rozum.
3: Gadaliśmy o tym, co konsumowaliśmy ostatnio, co nie?
0: No.
3: No.
0: No to pochwal się, Miki.
3: Ja... oddaliście mi mikrofon, żałujcie. Ja ostatnio się wkręciłem w oglądanie znowu Davida Lyncha. i znowu obejrzałem kilkanaście razy jego film Mulholland Drive, który chyba już rozumiem.
5: O, ja też. Ostatnio. Kiedy tak? oglądałeś?
3: Ostatnio.
5: No, ale kiedy? No ja oglądałem ostatnio. W sobotę.
3: Ja oglądałem, co dzisiaj jest piątek, to ja oglądałem przez cały tydzień prawie sobie codziennie.
5: Codziennie?
3: No bo ja tak mam, że jak jakiś film, to ja to potem oglądam. I ten film jest jest bardzo, bardzo trudny, ale też bardzo, bardzo taki no kreatywnie po prostu jakby dopracowany i głęboki, ale też i taki psychologiczny. No mógłbym gadać o tym i gadać naprawdę. To jest, po prostu ten film oglądałem bardzo wiele razy.
5: No to prawda, ja po obejrzeniu go ostatnio mam poczucie, że na razie niewiele mi to dało. Muszę obejrzeć jeszcze raz, może jeszcze drugi raz i no
3: tak, z kolegą na przykład, który ci powie, że to był sen, a tamto to nie był sen, że to było jej poczucie winy symbolizowane, a że to było jakby jej wyparte marzenie. No i tak dalej, co nie? Bo to jest Lynch. Świetne. Naprawdę tak. Świetna rzecz. Świetna. Jak ktoś to jeszcze rozbiera na kawałki na YouTubie jakimś, o Jezus. Tak.
0: Tak, tak mi się wydaje. W ogóle może wejdźmy w to, czego byśmy nie mogli określić branżą kreatywną, waszym zdaniem.
3: Serio?
0: No, serio. Bo tak mi się wydaje, czy wszystko może być określone jako branża kreatywna, czy jednak gdzieś ta granica musi zostać postawiona.
3: Jaki film ostatnio oglądałeś?
0: Ja ostatnio?
3: No.
0: Kurczę, ja ostatnio filmów nie oglądam za bardzo.
3: Mhm.
0: Ale seriale oglądam.
3: Jaki?
0: Ostatnio no. Bardzo, bardzo się wkręciłem w serię jakby tych sequeli, jeżeli tak to się nazywa. A, spin-offów, sorry. Spin-offów do Teorii Wielkiego Podrywu. Ostatnio oglądam Georgie i Mindy wzięli ślub.
3: Serial wow, taki. Ja nigdy nie, to jest, nie byłem w lore.
5: Jakby, ja też nie.
0: Wiesz,
5: ja tylko nie. Wiem,
0: to jest
5: że...
0: mega, mega zabawne, bo tam jest tyle absurdu, że serio, jakby trzeba to obejrzeć, żeby to zrozumieć, bo
5: no,
0: tam jest tyle absurdalnych
5: ja pamiętam,
0: sytuacji.
5: Że Teoria
0: w każdej
5: Wielkiego
0: scenie.
5: Podrywu zawsze leciała praktycznie cały czas na jednym kanale. I czasem mi się zdarzyło obejrzeć kawałek i stwierdziłem, że nie, że to jest za bardzo przegięte i będzie aż męczące do oglądania.
0: Ale słuchaj, właśnie ja to oglądam dlatego, że to jest tak głupie, że po prostu czasami jak wracasz po ciężkim dniu z uczelni, to potrzebujesz czegoś takiego.
3: Właśnie. Ja potrzebuję Lyncha.
4: No to ja w sumie mogę zarzucić poleceniem, nie poleceniem, które bardziej się chyba wpasowuje w...
3: A no właśnie, bo ty miałaś zacząć tutaj
4: tak.
3: mówić i w ogóle tam...
4: Bardziej chyba wpasowujący się w to, co polecił Miki. I miałam okazję ostatnio być w kinie Illusion na filmie Nieodwracalne od Gaspara Noé. I jeśli kojarzycie w ogóle...
3: Jak się czujesz, kochana? Jak się czujesz?
4: No, jestem lekko... jakby to powiedzieć? Właśnie dlatego...
3: Opowiedz, czemu ten film jest... jest ważny. Albo co w nim jest takiego, że lepiej się zastanowić, czy na niego pójść.
4: Tak. No, jest to dość brutalny film generalnie. Jeśli ktoś jest zaznajomiony z kinem Gaspara Noé, to wie, że ten reżyser lubi szokować. I jest to chyba najbardziej szokujący film z wszystkich jego produkcji.
3: No, no.
4: Przynajmniej tak się chyba przyjęło, bo jest na pewno
3: no,
4: najbardziej
3: tak,
4: popularny.
3: To prawda.
4: Tak.
3: No.
4: Myślę, że to nie będzie żaden spoiler, bo jest to dość taka znana, szeroko znana informacja.
3: Gra tam
4: że...
3: pewna ładna aktorka włoska.
4: Tak. Gra tam Monika Bellucci i jej ówczesny mąż. I grają oni tam parę, a cały film przepięknie jest nakręcony. Jeśli ktoś w ogóle lubi właśnie reżyserię od Gaspara Noé, to myślę, że na pewno się spodoba, ale tematyka jest dość ciężka i brutalna, bo opowiada historię o gwałcie na kobiecie i to dość brutalnym.
3: Bardzo dosłownie
4: pokazanym. Bardzo brutalnym.
3: Gaspar Noé jest trochę dziwny pod tym względem, że on też dziwny te ujęcia. W sensie...
4: Jest bardzo wizualny na pewno.
3: Tak, tak.
4: Jest bardzo wizualny, bo bardzo sama scena gwałtu trwa chyba ponad 10 minut bez cięć i jest to... Jest to ciekawe doświadczenie być na tym w kinie i oglądać też reakcje innych.
0: No, to jest zaskakujące, jakby.
3: Ale on, w sensie, no, w sensie, nimi to nim... To jest coś na pewno, czego się nie zapomni, tak. Ale czy ja chciałbym to pamiętać? Jest też taki film jego Love i on ma tam Love podobne jest sceny.
4: Tak, ale znowu Love jest bardziej taki intymny i no w sumie to jest... No to jest film bardzo intymny, ale tam ta...
0: To jest tytuł Love?
4: Tak,
3: Love. No. To jest w zasadzie film pornograficzny.
4: Tak, no to jest film pornograficzny.
0: No, z 2015 roku.
4: Aha. Tak. I też jest bardzo wizualny tak. Generalnie, tylko że tamte wizuale są w zupełnie innym kontekście, no bo one są takie, wiecie, pokazuje piękną miłość i... Piękną, niepiękną, ale no. Jakby tą czułość między dwoma, dwojgiem ludzi.
3: I nieczułość.
4: I nieczułość. A znowu w nieodwracalne, no jest to po prostu brutalne. Jakby inaczej tego bym nie, chyba nie ujęła. I dlatego też nie wiem, czy to jest film, który poleciłabym każdemu, bo jeśli ktoś nie jest gotowy na obejrzenie takich scen, no to myślę, że może być lekko straumatyzowany samym seansem.
0: Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest odpowiedni moment na to, żeby przeczytać jedną z opinii na Filmwebie. Mianowicie na temat tego filmu. Opinia o...
3: Love?
4: Love czy Love?
3: Love. A, Love, bo ty mówisz, bo ty szukasz
0: tak,
3: filmu
0: tak,
3: Love.
0: Jest dobrze, tutaj
3: to już jesteśmy z tobą.
0: Cztery gwiazdki na 10 i uwaga, Kraju pisze tak. To samo przesłanie, co w Interstellarze, ale tam przynajmniej...
3: Czekaj.
0: Ale tam przynajmniej była czarna dziura. Prosty przekaz, słabe dialogi, niezłe sceny seksu, mogło być gorzej.
3: Co?
0: Czy zgadzacie się z tym?
4: Ja zupełnie. W ogóle dla mnie to jest jeden z piękniejszych filmów, jakie widziałam i nigdy nie widziałam w ogóle filmu, który lepiej
3: ale
4: obrazuje
3: bliskość.
4: Ale
3: tam była czarna dziura, co?
0: W sensie w Interstellarze.
4: Chociaż może w Love też była.
3: Ja właśnie tego nie rozumiem. O co chodzi z tą czarną dziurą? Jakby naprawdę.
0: Właśnie tutaj chodzi o to, że tej czarnej dziury nie było, chociaż ja jestem przekonany, no że ale... ona tam była.
3: Aha, tak, dobra, ale, już rozumiem.
4: Ale, no nie, szczerze, ja na pewno, to jest subiektywna opinia, ale dla mnie ten film jest przepiękny i Love jest
0: kurka
4: przepiękny
0: wodna.
4: I ja nigdy nie widziałam lepiej nakręconego filmu o miłości.
3: No, o bliskości,
4: o seksie. I
3: to jest film
4: po prostu,
3: o seksie.
4: Tak, ale też takiej czułości.
3: No raczej tak. No,
4: to nie
3: tak.
4: Chodzi o samą fizyczność mimo wszystko.
3: Nie, no tak.
0: Słuchajcie, ta okładka też jest genialna.
3: Zgadzam się.
0: Ogólnie tego filmu.
3: No to jest...
0: Bardzo estetyczne, tylko zastanawiam się, co tam robi trzeci język.
3: Gaspar Noé.
0: A, już wiem.
4: Musisz obejrzeć, żeby się dowiedzieć.
0: Już wiem, bo tam chyba jest wątek trójkąta miłosnego, z tego co widzę.
3: Tak. No i to jeszcze innych rzeczy, stary. To jest dopiero początek. Tam się potem dzieją orgie, proszę pana.
0: No to...
4: Tam, co tam się nie dzieje generalnie?
3: Co tam
4: generalnie?
3: Się nie dzieje?
0: Słuchajcie.
3: Bardzo ładne. I bardzo, bardzo czułe. W sensie takie
4: tak,
3: bardzo...
4: Czuć tą czułość po prostu przez ekran.
3: Czuć te relacje, te strings tak. Jakby, że tam... czuć tę zazdrość potem, co nie? Wydaje mi się, że druga połowa filmu jest o zazdrości w ogóle.
4: Tak.
3: Jak ona jest taka wstrętna. No. Ja nie przypadam z tym filmem właśnie za tą drugą część.
0: Szczerze? Czuję się bardzo zachęcony. Szczególnie, że nie widziałem tego filmu wcześniej.
4: Polecam, ale nie oglądaj tego z rodzicami albo w kinie, bo możesz się czuć niekomfortowo. Przecież to dobry film.
3: Ale to mama, tato, co tydzień wypad. Leci w Muranowie.
4: Tak, tam bardzo często
3: bo
4: w ogóle puszczają.
3: Puszczają Gaspara Noé tak. Co tydzień. No. Ale ja najbardziej lubię Gaspara Noé film
4: Climax,
3: tak. Climax.
4: Właśnie nie miałam okazji go obejrzeć.
3: Bo on nagrywa filmy albo o narkotykach, czyli Enter the Void, o tym jak ktoś przedawkował DMT i lata i jest jako duch nad Tokio. Climax to jest o tym jak dosypali LSD do sangrii. No i te filmy o miłości. O miłości, przepraszam, że to sklasyfikuję nieprzebaczalne. Przepraszam.
4: Nieodwracalne.
3: Do tego. Tak. Gaspar Noé. To Gaspar Noé.
4: Tak. I jest to kino na pewno nie dla każdego.
3: Tak, gatekeepujemy ogólnie.
0: Ale to jest też film tej kategorii, jak Love.
3: Jaki film?
4: Nieodwracalny?
0: Który? No.
4: Nie, on jest szokujący. Się nieodwracalne zupełnie w inne tony uderza, bo to jest po prostu takie gore kino.
3: Gore, no.
0: Okay.
3: Jeżeli lubisz gore, to na przykład nie zrobi na ciebie to uwagi, a ja na przykład nie mogłem drugiej części Love przejść, bo tam jest właśnie ten motyw zazdrości jakiś taki. On jest naprawdę tak pokazany, no. Bardzo. Więc co, wiesz, co kto woli. Ale tu prywaty lecą, ja cię.
0: Słuchajcie, no.
4: Takie polecenia z
0: ja
4: tego
0: słyszałem
4: tygodnia.
0: Tyle polecajek, że chyba jakbyśmy zaczęli oglądać teraz, to byśmy nie skończyli. Nie skończylibyśmy oglądać tego
4: Watch Party
0: do niedzieli. Ale w zasadzie to jest genialny pomysł na 24, które będzie już w grudniu albo w styczniu. Bo no, moglibyśmy sobie zrobić
4: oglądać.
0: Taki... Nie, serio.
4: Ja nie będę oglądać.
0: Słuchajcie, dobra, nie powiem tego, co chciałem powiedzieć, bo nas zaraz rektor zdejmie w ogóle z anteny, więc powiem tak, ja bardzo chętnie spotkam się na audycji i będziemy mogli oglądać i na żywo komentować nasze ulubione filmy.
3: Ja nie wiem, jak to chcę zrobić, ale nie przyjdę. Do widzenia.
0: Myślałem, że to oczywiste, że masz tam być. Ma tam być Olek i ma tam być Jula.
3: Nigdy w życiu. Gaspar Noe jest w skrzynce zamknięty. Niech sobie tam siedzi u mnie w głowie. Nie chcę go odwiedzać.
0: Okej, okay. Czyli...
3: No chyba, że zrobił mu rewatch Climax znowu.
0: Okej, okay, to każdemu...
3: Albo Enter the Void.
0: W sumie życzymy tego, żeby tą skrzynkę otworzył sobie na własną rękę. Chyba dzisiaj wieczorem.
3: Hehe.
0: A nas tak naprawdę wzywa już kartka z kalendarza. Także dziękujemy, że usłyszeliście i posłuchaliście kilku tych naszych polecajek. Zrobiło się dosyć sensualnie u nas w studiu. No i teraz cofniemy się w przeszłość razem z Szymonem Mlonkiem. Thirty-four.

bad girl then.

0: aroma.
1: It's the boy. I don't care.
2: I am a dangerous person.

guys I killed. Nothing personal. I want to be free, and I am free.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dzisiaj 29 maja 2026 roku, a imieniny obchodzą Olek, Andrzej, Bogusław, Rajmunda, Stefan, Urszula i Wilhelm. A oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1966 roku radziecka sonda Luna 10 rozbiła się o powierzchnię Księżyca. Wystrzelona 2 miesiące wcześniej maszyna bezzałogowa przeprowadziła badania na jego orbicie, zbierając ważne dane na temat siły pola magnetycznego Księżyca, jego pasów radiacyjnych oraz struktury skał księżycowych, a także promieniowania kosmicznego i gęstości mikrometeorów. Za jej najważniejsze odkrycie uważa się pierwszy dowód na istnienie maskonów.
2: 29 maja 1917 roku urodził się John F. Kennedy, amerykański polityk, a od 1961 roku 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Został on zabity w zamachu 2 lata później. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskiej polityki XX wieku.
1: Również dziś obchodzimy coroczny Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Celem obchodów tego święta jest oddanie hołdu wszystkim osobom, które służyły i nadal służą w operacjach pokojowych ONZ. Jest on również okazją, aby uczcić pamięć tych, którzy stracili życie w imię pokoju. A kartkę z kalendarza przygotował Olek Scholl.

0: Halo, halo, nadeszła pora na naszą ulubioną atrakcję każdego piątku od jakiegoś czasu, czyli Teleradia. Tym razem prowadzę je ja, czyli Oskar Pietrusiński, zamiast Mikiego Krzychowicza, który jest na urlopie, a z nami dzisiaj są równie wspaniali uczestnicy, jak wspomniany Miki Krzychowicz. Przedstawcie się.
1: Project Pat.
0: I czym się zajmujesz, Project?
1: I'm a rapper.
0: Okej. Okay. To poprosimy następnego uczestnika.
2: Cześć wszystkim. Nazywam się
1: Julia. Hejka.
2: Nazywam się Julia Cfel. I...
1: Hejka.
2: I nie zajmuję się niczym konkretnym.
0: Idź pani, kur... Okej. Okay. I teraz poprosimy pana w czapeczce.
3: Ja się nazywam... Tomek i...
1: Sromek.
0: I kim jesteś, Tomek? Bo wyglądasz mi na malarza.
3: No, to wstydliwy temat.
0: No powiedz, mamy czas.
3: Nie mamy czasu.
0: Okej, okay, to w takim razie wprowadzę was troszeczkę w temat, jaki będzie dzisiaj przewodził naszemu... naszej zabawie, naszemu konkursowi. Można określić to tak. Gdzie leży ta atrakcja?
1: Czyli Texas. Po prostu...
0: I... Dobra, zaczynamy w takim razie od pierwszego pytania. Dla pana...
1: Pi do kwadratu równa się
0: Project Rapper.
1: Obrotowi
0: Mr. Project Rapper.
2: Project Pat.
0: Dokładnie tak. Project Pat. W jakim kraju znajduje się starożytne miasto Petra w całości wykute w różowych skałach?
1: Petra?
0: Mhm. Petra.
1: To jest pytanie otwarte.
0: No możesz spróbować. To jest pytanie zamknięte, ale możesz spróbować.
1: Poproszę o odpowiedzi.
0: Egipt.
1: To pytanie zamknięte.
0: Jordania. Turcja.
1: Jordania, poproszę.
0: I jest to poprawna odpowiedź. Gratulujemy.
1: Dziękuję.
0: I ogólnie można powiedzieć tak. Petra była stolicą królewską Nabatejczyków i została ponownie odkryta dla świata zachodniego w 1812 roku. Ogólnie ja byłem pod wrażeniem, bo ja zawsze chciałem zobaczyć Petrę, ale o tym nie wiedziałem. Dopiero jak dzisiaj sobie przygotowywałem to, to wejście,
1: robotnicy to
0: zobaczyłem, jak to wygląda. Słuchajcie, to jest przepiękne. Okej, teraz lecimy z kolejnym pytaniem dla Tomasza. Tomek, słuchaj tego. Gdzie można podziwiać monumentalny kompleks świątyń Angkor Wat? Odpowiedź A to Tajlandia, odpowiedź B Wietnam, odpowiedź C Kambodża.
3: Wietnam.
0: Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Ale możemy dać drugą szansę, bo to jest dosyć ciężkie pytanie.
3: No ciężkie. No to Tajlandia.
0: Niestety nie.
3: No to do trzech razy sztuka, Kambodża.
0: Możemy, myślę, że możemy to zaliczyć, bo to było naprawdę trudne. Także gratuluję. I można powiedzieć też o tym, że właśnie Angkor Wat jest największym kompleksem religijnym na świecie, a jego sylwetka znajduje się na narodowej fladze Kambodży. Szkoda, że nie wiem, jak ta flaga Kambodży wygląda. No ale cóż.
1: Szkoda, że istniał Pol Pot kiedyś.
0: No, bez kitu. To teraz lecimy dalej i mam pytanie dla pani o nazwisku Cfel. Czytam pytanie.
1: Ale to niemiłe jest.
0: W którym państwie leży słynne miasto Majów Chichen Itza z charakterystyczną piramidą Kukulkana? Odpowiedź A to Meksyk, odpowiedź B Peru, odpowiedź C Gwatemala.
2: Myślę...
0: Chichen Itza.
2: Że zastanawiam się między Meksykiem a Peru.
0: Jest to bardzo dobry trop.
1: Kurczę, na lotnisko teraz... dzwoni do Peru. Jadę do Peru.
2: Wydaje mi się, że będzie to Meksyk.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Pani Cfel.
2: Dziękuję.
0: Gratuluję. Tak. Także jest to poprawna odpowiedź.
1: Ulan Bator.
0: I wszyscy w zasadzie mają komplet punktów, bo każdy ma po jeden. To lecimy w takim razie z pytaniem numer 4.
1: Yangtze.
0: Dla Project Rappera. Uwaga. Zamek Neuschwanstein. Bajkowa budowla, która stała się inspiracją dla zamków w parkach i filmach Disneya, znajduje się w A. Austrii, B. w Niemczech, C. w Szwajcarii.
1: Jeszcze raz.
0: Zamek Neuschwanstein.
1: Schweinstein. Dobrze, niemiecko, to jest Niemiec.
0: I jest to bardzo dobry strzał, bo jest to poprawna odpowiedź.
1: Bastian Schweinsteiger.
0: Ogólnie lore jest taki, że zamek został wybudowany w XIX wieku w Bawarii na polecenie króla Ludwika II jako jego prywatne odizolowane schronienie. Więc on sobie tam mieszkał po prostu,
1: Dacza,
0: żeby się odciąć od wszystkich bodźców. Okej, okay, lecimy dalej z pytaniem dla Tomka. Pytanie numer 5. W jakim kraju znajduje się Lewia Skała, czyli starożytna twierdza i pałac Sigiriya?
1: Odpowiedź... Sigiriya?
0: Sigiriya, tak to się pisze. S-I-G-I-R-I-J-Y, w sensie A. Kategoria naszego dzisiejszego programu to, gdzie leży ta atrakcja? I powtórzę pytanie, w jakim kraju znajduje się Lwia Skała? I odpowiedzi to A. Sri Lanka, B. Indie, C. Indonezja.
3: Indonezja.
0: Dajemy drugą szansę, bo nie jest to Indonezja. Zostały nam odpowiedzi Sri Lanka oraz Indie.
1: W ogóle coś takiego istnieje?
3: Jeszcze raz nazwa tego.
0: W jakim kraju znajduje się Lwia Skała, czyli starożytna twierdza i pałac Sigiriya?
3: Sri Lanka?
0: Jest to poprawna odpowiedź, więc mamy dwóch graczy, którzy w drugiej rundzie zdobyli dwa punkty. Gratuluję. Ogólnie można powiedzieć o tym tak, ruiny pałacu i fortyfikacji z V wieku znajdują się na spłaszczonym wierzchołku potężnej 200-metrowej skały magmowej. Jest to właśnie Sri Lanka. Taka mała, niepozorna wyspa, a jednak ma dużo do zaoferowania. To teraz pytanie dla pani Cwel. Gdzie położony jest zjawiskowy zespół prawosławnych klasztorów Meteora, zbudowanych na szczytach pionowych formacji skalnych?
1: Co? Przepraszam. Przepraszam. Klasztory
0: Meteora.
1: Strasznie ciekawe zdanie.
0: Klasztory Meteora.
1: No.
0: Gdzie one są zbudowane?
1: A to nie do mnie pytanie. Więc...
0: W Bułgarii?
2: Mhm.
0: W Grecji? Czy w Turcji?
2: Hmm.
0: Kołem ratunkowym jest odrzucenie jednej odpowiedzi.
2: Okej. Okay. Meteora na formacjach skalnych.
0: Mhm. Pionowych. Bułgaria, Grecja, Turcja.
2: Zastanawiam się między Grecją a Turcją.
1: Wszyscy jedzą fetę.
2: Tak, feta. W sumie... To strzeliłabym w Grecję, bo wiem, że oni mają dość dużo takich zabytkowych kościołów prawosławnych, ale no to jest mój strzał. Ale już widzę po twarzy, że to nie jest to.
0: Ostatecznie Grecja.
2: Tak.
0: No i to był bardzo dobry strzał.
2: Tak?
0: Bo jest to poprawna odpowiedź. Ogólnie nazwa Meteora pochodzi od greckiego słowa oznaczającego zawieszony w powietrzu lub w niebiosach, czyli tak jak jest meteor, to właśnie jest Meteora, zespół prawosławnych klasztorów. Bardzo, bardzo fajnie, gratulujemy. Julia zdobyła dwa punkty, czyli każdy z graczy zdobył komplet punktów, jak na razie. Wracamy do pana Project Rappera. Pytanie numer 7. W którym państwie można zobaczyć słynną formację skalną Uluru, czyli Ayers Rock, która jest świętym miejscem dla rdzennych mieszkańców Uluru? Republika Południowej Afryki, Australia czy Nowa Zelandia?
1: Hmm. Nie mam pojęcia.
0: Ayers Rock.
1: Wydaje mi się, że strzelę tutaj, to będzie Australia.
0: I jest to świetny strzał. Gratulujemy panie Project raperze. 3 punkty na twoim koncie.
1: Bardzo fajnie się gra, chcę powiedzieć.
0: Jest to gigantyczny monolit, tak ogólnie. Jest zbudowany z piaskowca i leży w samym sercu kontynentu australijskiego. Od 2019 roku. Wspinaczka na niego jest całkowicie zakazana. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ktoś się na niego wspinał, ale widać, że jednak do tego dochodziło, także wielki shoutout dla ludzi, którzy próbowali.
1: Albo i nie.
0: Albo i nie. To jest do
1: to jest
0: własnej interpretacji. Teraz jest pytanie dla Tomka. W jakim kraju leży wpisana na listę UNESCO potężna buddyjska świątynia o nazwie Kurczę, to jest tak ciężka nazwa, przepraszam. Borobudur.
3: Coś się pan prowadzący nie przygotował chyba to... na dzisiaj.
0: Nie, po prostu jest bardzo dużo skomplikowanych nazw. I to jest świątynia Borobudur. Gdzie ona się znajduje? Ona przypomina piramidę schodkową. Odpowiedzi to Indonezja, B. Malezja i C. Tajlandia. Borobudur.
3: Malezja?
0: Damy jak zawsze.
1: Ona jest na Borneo. Szansę.
3: No
0: odrzucimy sobie tutaj właśnie Malezję i zostaje nam Indonezja i Tajlandia.
1: Aha, Borneo należy i do Malezji.
2: Borneo to jest między trzema krajami.
1: A, no właśnie.
0: Oddzielna wyspa. Borneo.
3: Tajlandia, no.
1: Nie.
0: Niestety nie. No to tutaj zostaje 2 punkty. Jest
1: a jakie to są kraje? Malezja, Indonezja i?
0: I Tajlandia.
1: I Filipiny chyba.
2: Nie jestem
0: pewna. A Borneo?
1: No Borneo.
0: A Borneo to nie jest oddzielne państwo?
1: Nie, to jest wyspa, tak. Na której właśnie Indonezja, Malezja i coś jeszcze tam ją ma.
0: Zaraz
1: pewnie, chyba Polska, ale nie jestem pewien.
2: Też tak pisałam.
0: Borneo. Zaraz to zweryfikujemy,
1: bo tam jest ta wyspa.
0: Satysfakcja naszej graczy jest priorytetem. Borneo.
2: Indonezja, Malezja i Brunei.
0: Archipek malajski. Trzecia pod względem wielkości wyspa.
1: Dobrze, już
0: na
1: wiemy.
0: Świecie.
1: Już wiemy, dziękujemy.
0: Po Grenlandii i Nowej Gwinei.
1: Dziękujemy.
0: Okej, okay, czyli teraz jest pytanie dla pani Cwel. Okej.
1: Okay. Jak ty możesz tak...
0: To jest nazwisko.
1: Syno.
0: Przepraszam.
1: Bo ja mówię do Julki.
2: Nazwiska się nie wybiera.
1: Damn.
0: Cóż, gdzie znajduje się skaliste wzgórze Corcovado? Na szczycie którego wznosi się 38-metrowy posąg Chrystusa Zbawiciela.
2: W Częstochowie.
1: W Garwolinie.
0: Można by to zaliczyć, ale tam jest matka tego pana, o którym się mówi, czyli Chrystusa Zbawiciela. Ogólnie jest to dosyć proste pytanie i nie ma tutaj żadnych podchwytliwych haczyków, także odpowiedź A to Kolumbia, odpowiedź B to Argentyna, odpowiedź C to Brazylia. Gdzie znajduje się posąg Chrystusa Zbawiciela?
2: W Brazylii.
0: Dokładnie tak. Pani Cwel.
1: Rio.
0: Jest prawie na prowadzeniu. Zobaczymy. Jest jeszcze szansa na zwycięstwo. Okej, okay, teraz pytanie dla Project Rappera. W którym państwie znajduje się malownicza kraina Kapadocja, słynąca z lotów balonem i niezwykłych stożków skalnych?
1: W Turcji.
0: Jest to odpowiedź poprawna?
1: Dziękuję.
0: Kurka wodna, panie Project. Jak pan za słowo. Ogólnie...
1: Albo jakaś tapeta na iPhone'a z tego i tam sobie zobaczyłem, tam na Windowsa z tego. I sobie zobaczyłem, o Kapadocja w Turcji, tanie bilety. Jedź, bo za 50 lat tam będzie pustynia, nie będzie można żyć. Korzystaj.
0: Było to pierwsze pytanie naszej ostatniej rundy, bo czas nas goni. Każdy z nas chce iść już napić się oczywiście soku jabłkowego.
1: Każdy chce nas już iść.
0: Także tak, teraz pytanie do Tomka. W jakim kraju leży wysoko położone zaginione miasto Inków Machu Picchu? Odpowiedź A to Ekwador, odpowiedź B to Peru, odpowiedź C to Boliwia.
3: Odpowiedź brzmi Peru.
0: Jest to poprawna odpowiedź. 4 punkty dla pana Tomka. No i co? Ostatnie pytanie dla naszej jedynej kobiety w tej rozgrywce. Może pominę już powtarzanie po raz kolejny tego nazwiska pięknego. Także okej. Okay. Kurczę, muszę się ugryźć w język, bo to się aż ciśnie na usta. Nieważne. Warowny zespół pałacowy. Były problemy na łączach. Okej, okay, to kontynuujemy z pytaniem. Słynne mauzoleum Taj Mahal, wzniesione w całości z białego marmuru, jako dowód miłości cesarza do zmarłej żony, zlokalizowane jest A. w Pakistanie, odpowiedź B. w Indiach, odpowiedź C. w Nepalu.
2: Indiach.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Gratulujemy pani na C.
2: Dziękuję
0: już
2: bardzo.
0: Tego nie powtórzę, żeby nie budzić tutaj kontrowersji naszym słuchaczom. Ogólnie mamy remis. Dzięki pytaniom awaryjnym.
2: Nie, wydaje mi się, że to nie jest dzięki pytaniom awaryjnym, tylko dzięki temu, że wszyscy mam taką obszerną wiedzę na temat atrakcji i różnych zabytków historycznych. Także dziękuję moim współzawodnikom.
0: Tak, i my dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami. I wydaje mi się, że możemy teraz zakończyć już teleradio i przejść do pożegnania. Także bardzo miło było nam was gościć na naszej antenie. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Troszeczkę przedłużyliśmy naszą audycję, ale tylko o 2 minutki. Dużo się działo. Było dużo spontanicznych rzeczy, których wy nie widzieliście, ale my mieliśmy na pewno mega fan. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli w studiu i był z nami w studiu Miki Krzychowicz, który jest niezastąpionym realizatorem i redaktorem.
1: Papa, dziękuję.
0: Był z nami Olek Szol.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Była z nami również Julka Cwynar.
2: Dzięki bardzo, hejka.
0: A teraz dołączyła do nas wystrzałowa Julia, Maja Wala, przepraszam.
4: Hejko.
0: No, także tak, mam nadzieję, że następnym razem dane będzie Mai zakończyć swoją pracę taką codzienną wcześniej i dołączyć do nas o 18.30. No i co, miłego weekendu. Bawmy się. Pa, pa.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

0: Zacznij.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

puszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

what? Flashbacks.

Give me a wardrobe, it's on your bedroom floor.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się węgrol, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.